Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei

0: Тот програм повторяме.
1: Слово виття. Програм о словах наших і не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово виття. Witam, krasi, drogi rady słuchacze, z twojej strony Demko Trochanowski, słowo wiecia, no języku i na językach, bracia ciszu, że im zazywamy. Budemy sobie dnes chyba prodążaty znaty to tych, kto za to poslidni tydzień domenę napisał, znat z jakoj przyczyny. Budem ja prodążaty popredni temy, ja nam przypomnę demko@etlm.fm, to mi mailowy adres, hosnujte ciż komunikatory, posłuchajcie też różne wszystkie możliwości, żebyśmy się kontaktowali, bo z to wychodzi bars, ale to bars, fajna tema, a ja zacznę jak wse, naszą azbuką i już o chwilę zaczynamy.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznaliśmy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Tak i wracamy do Słowowyci i znamy się już naszyma sprawami, jak już ją zapowił, aby się dwa na tydzień temu, a i może dwa tygodnie temu poczasty, bo to temy to one się perepitają zna te. Dobrze, wam zresztą. I z by się dwa latem, jak czużo słowa wchodzą do lemkiwskiego języka na premierach takich trzech bukw, trzech zwłóki, uważa, bym powiedział H, cych, tam jeszcze zmy plitali też to G, bo mali zmy też tak premiery. No i zmy sobie wysiedliły, że mamy starsze pożyczko i tak karpackie, może za czas i austro-madiar, gdy mali zmy madiarski język, gdy mali zmy niemiecki język, dosyć blisko jak język administracji, język to oficjalny, dyrżawny, wielu innych. Ja bym podam premiery, nie będziemy oczywiście ich powtarzać, tak zresztą po lemkiwsku mamy pohar, a po polsku puchar z głuchym tym h, abstrahując od tego, że w polskim języku nie jest toho naszego zwyczajnego h. A zresztą jeszcze przypomnę, od czego wzięła się to ta tema, że już bardzo często czuty, przede wszystkim posered młodszego pokolenia, że już ciż tracić się to zwłoczne H jest zamiast toho wstawlane H. No i maliśmy tu duże takich premierii, że robić się różnicę, kiedy powiemy chory i chory, chodyty, chodyty, chołodny i chołodny. Ja tu jeszcze nie pamiętam. No i jak raz przychodzity z pomocą, bo minne wszystko się absolutno da zapisać. Tu mam premier z toponimii, de, choć może i małym zapisane, ale o tym zmy by się dowali sobie na komunikatorach, ale chyba im nie z tych toho powisty hroła, takie seło na średniej lemkowyni. I do polskiego języka to przeszło jak chrowa, znaczy przez to, że w polskim języku takiego zwuku nie jest, choć jest na premier to samo H i tak by można było zapisać, to do polskiego języka przeszło aż i z grafiką, tak jak się wymawia w polskim języku przez głuchie H, a to ojkonim, znaczy to ta nazwa, która to są nazwy ojkonimy to nazwę miejscowosty od nazwiska hura i od toho sufiksa owa, o zresztą onym zmycisz velo czasu besidła, ale tu dostałem ci już bardzo fajny premier takiego jak hala i gala, kiedy mamy opozycję h i g, tu ciż możemy sobie samo halu możemy sobie podzielić na takie wielkie pomieszczenia, budynek, znaczy to ona będzie bardziej uczena, odkąd nas przyszła z niemieckiego hale. I hala, jak idę to tu łuku w horach, tak, gdy się tam na połoninach, to ona też bude pasłysko, może też tak powisty hirska polana, może tak, to ta hala. I ona na pewno bude czerez h, choć w polskim oczywiście też zapisze się czerez h, ale nie, ale już się toho nie wymawić. I na żal, to już o czym zmy by się dwali, się bude też pomagać. Maleńko się tratyć i robimy wszystko, żeby tak nie było w lemkiwskim języku. Ale to ta opozycja prynięcia hala w tym znaczeniu budynku, to ona idzie z niemieckiego i też zmyku zbesidwali o tym na komunikatorach odkale, czym się takie haf trymało na premier w nas. No tu lem skoro pojusz, jak to wszystko niemieckie pożyczko, jak handel, jak hala, to niemieckie H, przede wszystkim to naczelne, pierwsze, co stoi na początku słowa, ono nie jest takie czysto jak nasze H zwłoczne, ale ono też jest takie, bym powiedział, hrtanne, takie z zadu garła idę to dźwięk, za to też, kiedy bardzo dobry się w nas mają to te niemieckie zapożyczenia, które zaczynają się od H. No i jeszcze to ta gala, to premier, to im dostał, że tu następny premier de zminimy, da jakiś dźwięk, znaczy dasz to incze. Gala to już bude bardziej podija, gala to bude może bardziej
Ono ide z francuskoho a mało by pryty iść do francuskoho z hiszpańskoho, ale tu bardziej mi ide o toto gale, to takie światoczna podija, ale też może być światoczne obleczenia, które się zakłada na taką światoczną podiju. Wielu tych etymologii tam bude, za to nie będziemy to wchodzić. Dziękuję wam za wasze premiery, dziękuję za waszą wielką aktywność, ale kusićka jeszcze będę produżaty i z podobną temą, i z temą, która była w Słowowicy, no ale takim triggerom, takim, że to zaczyna temu, że to ważna jest, żeby je omówić taką z inczej strony, ale jeszcze raz było jedno rzeczenia z Messengera i za to sobie to wezmę już po perwi.

Wydatny i sławny Stefan Sztec nam zaśpiewał, a my wracamy do Słowowyci. No i obiecałem wam dwa reczenia z komunikatoriów. Pierwsze reczenia to takie od słuchacza. To to pił bidy. Hirsze, że już mało kto by się duje. No i tu się zachodzi, lep tak może na połowę. No, hy i hy tisz, to nie jest pił bidy. To hy i hy to jest klasyczny prymir jednej z asymilacji, jednego z asymilacyjnych procesów, które na żal nastupują. Ale drugi, słuchajcie, no tu już powiem, że to tak samo ważne. Drugi, kiedyśmy już zaczynali by się dłaty o h i o tym, że to będzie dnes, czy e i e, rozróżnienia tych dwóch zwuków jest tak, tak w nas ważne. Drugie reczenie, ale mąż się do dumaty, no to już je nie zderżył, za to taki premier wam dam. Mamy takie czasosłowa, wezmę sobie paru takie, że to pod nimi zwuczat. Kupaty, kpity, kopaty, kapaty, no, nie znam co jeszcze, da jakie różne wodu mam. I za to one mają jakieś tam własne, są własne jakiś system, który rozwijał się tysiące roków i za to mamy ich w takich, jak w takim, bo mieli w takim wydzie jak dnes. No i oczywidno jest, że ciężko byłoby się, by było kpity w Ozerii na premier, tak? Albo kopaty w Ozerii. Kapaty może już to z wodą związane. Radsze kupaty. No oczywidno, że kiedy powiemy, że ktoś się kopał w Ozerii, to załóżmy, że to może będzie bo ty da jaki bud, że się jednak kupał, że się może do dumaty. No ale to jest język, żeby był jak najbardziej precyzyjny, żeby jak najmniejsze trzeba było się dodmułaty. I tu dnes powtórił daku z temu, ona się na pewno, nie znam co, aż taką w miarę jawlała w Słowicy, czy w moich językowych programach temu rozróżnienia tego za dniego, no tego głębokiego drugie to jest i, wiem, tu trzeba pamiętać, ktoś kiedyś powiedział, że mamy zadnie y i średnie y. Ja długi czas chosnuwał takiej nomenklatury, ale to nie tak. Mamy y, mamy i mamy i. Trzy takie zwłoki. Zaraz wam powiem czom za to, że nasze y to nie jest średnie y. To jest nasze i etymologiczne, a i to, co mamy dnes, to tam ci już było. Może o chwilku powiem, to ono pochodzi z czysto inczych własnych i jawiło się nam daku spizniejsze w języku. No to stary prosławiański zwłok. Nam oczywiście win piszą najbardziej tam do garła mamy byty, mamy byk, dym, ryba, syn. No tu absolutni to będziemy w taki sposób wymawlaty. No i mamy też y, zwane czasom średnim y, i ono jest sopostawlane z tym y. No i zdaje się, że metodologicznie dost budno za to, że jak już powiem y, ono pochodzi z dawnoho i lem, to i peresunuło się do seredyny gamby, jakby możemy tak powiedzieli, za to, że musiło ustąpić nowomu i, które przyszło do nas z takich własnych jak o, przede wszystkim jak je, to w zapisie czasom je, czasom jać, to primiry, gdy mamy nicz i mamy dwie noczy, mamy sil i koho czoho nie jest soli. To są to primiry, za to i nowe się jawiło w dajakich primirach, w jakich znamy, bo słuchamy Słowowiciu i za to tamto dawne i persunuło się dakus do seredyny. No i czy ono robi nam ryżnyciu? No, robi ty ryżnyciu? Robi, tak, robi bardzo wielku, bo mamy nasz absolutny, chyba taki najważniejszy prymir, dwa czasosłowa. No, wezmę sobie taką prostu paru byty i byty. Tak, byty i byty. Oczywidno, że się dodumamy. Kiedy będziemy besidowaty, że ja Rusyn był, jem i budu, to oczywidno, że się dodumamy, że nie chodzi o bycia, o agresyju, że nie chodzi, żeby da kogo byty.
choć fajny zuczut, był jem i budu, znaczy, że był jem, tak jak jem był, tak teper biu i jeszcze budu dalsze był. No, samo widzę, że to takus bez sensu, choć to argument, no ale się dodumamy, no jasne, że się dodumamy, ale od toho jest język i precyzja języka, żeby tu jednak stawić ty y, ja Rusin był, jem i budu, a bycia treba by liszyć dade do innych językowych konstrukcji, tam, gdzie oni mali by byty. Oczywidno, jak sobie zaczniemy, to zhublaty. Mamy dnes czasosłowo byty, że ja jem, tu stoju, od bytu. Mamy czasosłowo byty. To znaczy, może da koho byty, zdakem się byty. Ale sud iszczy, nowy pożyczkę, mamy bity. Nelem od toho tak muzyczne bity. Choć ciż, bo może było schosnowate, ale ciż bit, jak to ta jedynycia informacji, bit, jak to komputerowej bit. No i jasne, że ciężko się w tym najty, żeby koli de jak schosnowate byty, byty i bity, bity. To, no. A jeszcze jak sobie to rozłożymy na inczy słowa, na premier byty chłopci, dwa byty chłopci, dwaje byty chłopci, byty, znaczy, że on jest byty. Sud może jeszcze dwa byty, jeden byt i drugi byt. Tu też schosnujemy wciłką inczej konfiguracji to tu i paru opozycji e i e, ale też chodzi nam to i, jak zme sobie powili. To zresztą tak jak może pamiętate, też ten tom rozmowy się dwali o prynachodzi tej opozycji G, H i H, że mamy za to trzy zwuky, bo one nam pozwolą odróżnyty, co to jest chram, cerką, świątynia, to co to jest chram, ja chram z wami w daszto. I co to jest gram? Gram pewnie będzie tu najnowszą pożyczką, gram jak jedynycia ciężkosty. Tak samo byty i bity, bo tu wziął możut robity problem. Co oczywidno, jak najbardziej zrozumiał. No, następna para takich czasosliw jak pyty i pity. Tu ciż oczywidno sobie możemy to rozłożyć. Pyty. Tam są de facto dwa i. Dawno i, które przeszli w rezultacie ewolucji języka do i. Mamy pyty. Chocze mi się pyty. Choczu się na pyty. Horiaczo jest i choczu się wodę na pyty. Ale i też możemy pity. Tam. Czom tam jest teper i? Bo dawno było tam o pojty. Tak, i to opereszło w i od tale teper, to i, żeby nie tworzyć dwuznaczności z tamtym i, tamto i sobie pereszło dady do serdyny gamby i za to budeme pyty, możemy się napyty wody, czy tam kto, szto, dasz to pie, ale do da koho możemy pity do, to znaczy, możemy pyty wodu, ale pity radsze domiu, tu nie będę już powtarzał, bo znam, że kiedyś już bym się dołał o tym, że na zachodzie lemkowejny bars często to i ostawało w oryginalnym miejscu w gambi i tworzyły się takie dwuznaczności, że chcesz piti albo w znaczeniu chcesz pity dade, albo chcesz piti, znaczy chcesz siadasz to na pity. To już to. Liżmy. Paru jeszcze dosłownie premierów, bo smoty już się rozgadują, a czas lety. Siaty i syjaty. Taka para bars często putana, bo siaty, siejemy zerno na poli od dawnoho, siejaty, tam to dawno je pereszło nam w i za to się mosz porwisty zagnizdyło, od tale mamy siaty, zerno, siaty, pole. No ależ to się stało z dawnym czasosłowem siaty. No, tamto i oryginalne, i etymologiczne, i pereszło do serdyny gamby i mamy syjaty.
сияти, світити, блищати, звізди, так, сияють на небі. Tu o tym czasosłowi teper jak raz besiduju i tu następny premier tych historycznych wymin w języku, historycznych wymin zwukił, de dawne je, siejati, dokładnie takie było, to je przeszło w i, zrobiło nam się siejaty, idę mi o agrarne sprawy, a dawne siati musiło perejty ze swoim i do seredyny gamby w mowie i od tale mamy syjaty, znaczy śwityty, bliszczaty. Co tu jeszcze mam? No to już takich paru premieriów, kotry możesz powisty. Tiż może zrobity problem. Jeden ansambl nagrał płatniu, to taki, to w kotry, na kotry naszli się ryżne, schidnio-slawiańsk śpiwank i posrednich byli ilem kiwsk, gdzie było zapisane at moła sztos dumała, tak? Znaczy, że sztos jest moła i sztos jest dumała. To nie tak. A ty, myła, zwernienia do mojej myłej, do mojej kochanej, do mojej frajirki. Ty, myła, sztos dumała. Jak tu następny premier, że mąż się myty, tam dziewcza się myło, ale mogło byty myło. Zda jakoj przyczyny. Tu są dwa absolutnie, tu oczywiście mamy opozycję u czasosłowa i przysłownika, ale kiedy sobie wyrwamy go z kontekstu, to już nie będziemy mieć kontekstu i nie będziemy znać, jak oż to idę. Za to tak ważny jest zapis, a i wymowa toho, że nie powisty, a ty myła, bo tu by mało sens i mało by kontekst. Sztos dumała, a nie at myła. Myła, kochana, frajirko, moja, żeno, dziewcza i tak dalsze. Samo widzite, jest to velo. Zdaje się mi, że żebym jeszcze naszał wyty i wyty, a to dnes już to na pewno nie przerobiłem, może jeszcze wernu o tyżden. Do toho, pamiętajcie, każdy język ma swoje pryncypy. No już się utwierdził desy. Oczywiście, więc się każdy rozwiewa. Dasz to, dostaje nowe, dasz to tratyt. Ale język, jak mi się zdaje, najbardziej nie lubi toho, jak się tworia dwuznaczności w danym języku. Hej, one się tworia. Tak jest. Ale język, jak smotrymy na historię, bardzo go nie lubi. I za to pilnujmy to, żeby byty i byty, żeby pyty i pity, wyty i wyty w odpowiednim momencie. A ja za dnes bardzo wam dziękuję. Czujemy się. Do następnego razu besiedłał Demko Trychanowski, demko@lem.fm i słowo wycia. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycie.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny radialne FM.
2: Jest poniedziałek, 1 czerwca junia 2026 roku, a na nowiny radialne FM prosit Olena Stefanowska. Wójt gminy Uścieruskie informuje, że w periodzie od 1 czerwca junia do 30 lipca julia tego roku w urzędzie gminy w godzinach pracy urzędu będzie publiczno wskazany projekt uproszczonych planów urządzenia lisiów znajdujących się na terenie gminy Uścieruskie, co nie są własnością Skarbu Państwa i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wskazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 czerwca junia tego roku, zainteresowane właścicieli lisiów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu urządzenia lisa. Dokumentacja tutaj jest już opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcji jej czytania. Tam też znajdują się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Ropi zaczyna się remont gminnej drogi nr 28156 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutu ciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiów w Krakowie zapewnił też o otwartości dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Celu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszarów, jak i bezpieka ruchu i komfortu żyteli gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajobudowych Parków Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żyteli polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzia, które mają pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedziczność regionu, będą udostępnione w sierpniu-augustie. Projekt jest realizowany we współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w trzech językach – polskim, słowackim i angielskim. Narzędzia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osnowateli aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji na turystycznych trasach, kalendarza podróży i modułu planowania progulok. W aplikacji znajdą się też edukacyjne materiały o ekologii i lokalne ciekawinko. W ramach projektu słowacki partner kupił georadar, co służył będzie do badania infrastruktury i terenu. Pozyskane dane pomogą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobów, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. Na południe Podkarpacia torwadakcja imania medwiedziu. Po klasztu zimanych było 8. Zwierzętom nałożono na karczniko GPS albo mikrochipy. Dwa drapieżniki, które najczęściej podchodzili blisko zabudowań, były relokowane w bezpieczne miejsce. Prace w terenie wedeno są z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w współpracy z dalszymi instytucjami. Wśród nich uczest i pracowniki Dyrekcji Lisiów i eksperta Tatrzańskiego Nacjonalnego Parku, które od roku radzą się z problemem synantropizowanych medwiedziów, to znaczy takich, co przywykli do bliskosti ludzi i gladania idła w ich sąsiedztwie. W sumie zimanych mają boty 18 medwiedziów. Dijania są częścią projektu o wartości ponad 16 milionów złotych, co mają na celu jednocześnie chronić brunatnego medwiedzia i zlepszyć bezpieczeństwo żytelniu. Program jest finansowany głównie z unijnych środków. W jego ramkach maje też mężczyzna funkcjonować interwencyjna grupa, która będzie reagowała na zgłoszenia o zwierzętach podchodzących pod zabudowania. Projekt potrwa do końca 2029 roku i maje zmniejszyć czasło konfliktu między ludźmi i medwiedziami bez zabijania zwierząt.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kraści drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio Lem FM, Speed Warszawskiego studia Radio Lem FM na żywo, znaczy zaczynamy wieczorny blok naszego wysyłania pierwszego dnia czerwca, junia 2026 roku. Od raz, kiedybym zabył, dumam, że nie zabudł, ale wam pozdrawiam wszystkie dity, bo to dnes ich świato. No a ja jeszcze len przypomnę, to wieczorne wysyłania do 9 godziny do 21 będzie prochodziło tak, że budeme mať program 3 świty, a pak po 9 hodini, jak to preważnie w poniedziałek bywat, budeme sobie rozberaty lemkiwski jazyk. No dobrze, to toż ostawajte razem z nami przy słuchaniu radia, a my już o chwilku, dumam, że zaczniemy.

Tak, wracamy do studia Radio LMFM 1 dnia czerwca, junia 2026 roku. Jaki to jest 152 dniem tego roku? Najszczę trwa to den. Tu by się do juhriorjańskim kalendarii. Do końca roku staje w tymże kalendarii 230 dni. A w julijańskim kalendarii mamy jeszcze maj 19 den tego miesiąca. Dnes świadkują, jeszcze świadkują za zachodnim kalendarium Paweł, Magdalena, Konrad i na premier Justyn, a za schodnim kalendarium dnes premier Anastazja, Andrii, Sander, Grigory, Mikołaj, Michał, Ignaty, Joan i wielu innych zrealu oczywiedno tych, co dnes mają te imieniny. Jeszcze raz pozdrawiam dzieci z ich, a każdy jest dzieciem, to i sobie pozdrawiam i wszystkich słuchaczy Międzynarodowy Dzień Dzieci na pierwszy dzień czerwca, junia, to taki praznik. I spośród innych międzynarodowych dni to jeszcze dnes od 2011 roku jest już świadkowany Dzień Rodziców. Nie znam, czy to tak zamireno przy dni dzitin, to już okrem tego się to jeden mołoka. Dzieci powinny pyty mołoko. Może to jakoś tak. Nie znam, czy dasz to spilne. No jeszcze Międzynarodowy Dzień Bułka, jeszcze jem naszą. Ale tu już nie będę wchodził, czy dasz to ma, jestem spilne. Okrem tego jeszcze den malowania, den ryszu czosty. Są takie dny. A po jedno derżawy świadkują w Mongolii den matery i dityny w taki sposób. Palau to strowo to den prezydenta. W Polsce jest dnes den bez alkoholu. Hejby. Samoa światła niezależności świadkuje Kenia, świadkuje tisz den swobody, to praznik Madaraka. Tunezja świadkuje den konstytucji, a w Gruzji zdaje się, że dnes praznik światowej Światoj Nin. No dobry, to iż raz zrealu wszystkie dity, absolutno wszystkie i wszystkie słuchaczy i czujemy się one dołucha.

0: różnorodna pieśnia w wykonaniu ensemblu Karczmarze. A my przechodzimy w naszym programie do dalszej części. Powiemy sobie, co się podziało takiego pierwszego dnia czerwca, junia w protiachom historii. I do 123 roku. Samo 123 roku to jeszcze Rzymska Imperia i cesar Didius Julianus był zamordowany przez swoich pretorianiu. To możemy się czytać o tym, że tam się wielo działo. Nazwali swoją swój system demokracją, choć win taki ala demokracją był, to była Ejby Republika. No ale jakby te działo się tam dość często, działy takie się rzeczy dość często. Pidemy do 1479 roku, bo w Kopenhadze był odkryty pierwszy w Danii uniwersytet. Pidemy do 1831 roku i w czas doświadczenia Arktyki anglicki podróżnik James Clark wyjawił, gdzie znajdzie się, że się znajdzie i gdzie on się plus minus znajdzie północny magnetyczny polus Ziemi, jak znamy dopiero późniejszy w oprawę i podróże. Dowiedzieli do tego, że kto się pierwszy raz tam swoją nogą postawił. 1780 Rick w jednym banku w New Haven w sztacie Connecticut był ustanowiony pierwszy płatny telefon. Znaczy, możesz powiedzieć, że to był taki prototyp, bo nie znam, dnesznych, bo ci różneje, ale może współczesnych automatów, tych telefonicznych automatów, które kolisy jeszcze przed erą mobilok stojali, no wsiady stojali. Możesz powiedzieć, że to nam się tam płatyło za to, to pak się płatyło takimi magnetycznymi kartami. No, stare czasy. No stary, na tylko, że to już będę pełnić z dobrych 20 roku. Może jak jeszcze tam one były popularne. Tomu, oczywiście. 1935 rok. W Wielkiej Brytanii były wedene czysła na autach, znaczy to rejestracyjne numery. I w Wielkiej Brytanii obowiązkowy egzamin dla tych, kto chcieli być szoferami, to widno pewnie, to to było z tym związane, że aut w Wielkiej Brytanii było już coraz większe i da jak prawne pryncypy trzeba było też gutomu wodyty. 1946 rok, Trybunał w Bucharestii. Po II światowej wojnie jego ryszynią straceno faszystowskiego dyktatora rumuńskiego królestwa generała Jona Antonescu. Co ciż tu możesz powiedzieć, że po każdej dyktaturii tam do kogo strzelają, tak to było z Czałczesku po eposie komunizmu. 1969 rok, teraz idziemy do Kanady. Była zabronena, to chyba pierwsza dyrżawa, w której zabronono reklamu duchanu i tych wszystkich wyrobił z duchanu i zabronono ich i w radiu, i w telewizji. 1980 rok, kiedy jesteśmy już za wielką młaką, bo startowała telewizja informacyjna telewizja CNN. 1988 rok to wtedy, kiedy prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki Ronald Reagan i Michał Gorbaczow podpisali wspólne dokumenty, ratyfikowali takie dokumenty, żeby chemiczne oróża kus zlikwidowaty, żeby było mniejsze na świecie, no i to pomału wyło tomu, żeby zahalno zmniejszać oróża, żeby nie było przyczyn do wojen, jak znamy z współczesnych podii, nie wse. No, nie przyniosło to takiego rezultatu, jakbyśmy chcieli. To jeszcze 1998 rok w Brukseli był założony Europejski Centralny Bank. W nazwie na 8 minut 33 słuchacie Radio LM FM i program Trzy Świty. Zapraszam was na muzykę.
1: Tot program powtarzamy.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Tak i wracamy do naszych spraw. Teper idemy ku rusyńskim licznyciem z rusyńskiej obszary i zacznę od tych wspomnienia w sobotu. W sobotu 30 maja minęła taka licznicia z 1954 roku, kiedy to w rezultacie ukrainizacyjnej, no i w napriami ukrainizacyjnej polityki komunistycznej partii Czechosłowacji w Priaszowi był osnowany KSUD. To od Kulturnego Sojuszu Ukraińskich Trudniaszczych, to taka organizacja, jako teraz mała by hejby po tym, jak Rusyny byli zdelegalizowane w komunistycznych dyrżawach, reprezentowały Rusyniów, ale jak znamy, do 1989 roku nie reprezentowała, lem ukrainizowała, bo pak już Rusyny, jak mogli, zrobili sobie swoje organizacje, choć rezultaty to asymilacja.

migracyjne i inne dobre, vidíme dodnes. Včera minula ričnica z 1943 roka, ričnica smrti vydatného diača, episkopa. Besiduju tu o tom, kto to byl Aleksander Stojka, vrodzený v 1790 roci, v mer v 1943 roci, jak už jem poviu, to okrem toho, že najprvšej švященik, pak episkop Mukačivskoj, Hrkotolickoj jeparchii, to już wydatny rosyjski aktywista i dziacz. No, tu trzeba powiedzieć, że jak episkop był bardzo płynny w swojej działalności za jego czasu. Ruko położył 158 świeczenników, wystawił 67 nowych cerkow, wielo chramił, odrestaurował, ożywił duchowne życia, wielo na tym prostorii, ale w tym rusyńskim prostorii był też członem, posłanciem Werchniej Palaty Madziarskiego Parlamentu 1939 rok. Był też z inczyma, współpracował na przykład z malariami, z Erdelią, z Bokszają, z Hrabarią, z politykami, dijaczami, Andrią Brodiją, Stefanem Fencyką i na premier z tymi dwoma ostatnimi Barsia starale o taki pełną autonomię podkarpackiej. Rusy oczywiście się nie dożdali, ale choć był przychylnikiem rosyjskiej orientacji, to na premier kole w 1938 roku Maďara zaniali kawalczyk Podkarpackiej Rusy i to, że ukrainofilskie studenty protestowali, byli wyszmarzeni ze studii, aresztowani i tak dalej. Win, jak episkop stawił się za nima i bardzo często przyniosło to pozytywny rezultat, że mogli wrnuty na studii, ale to ta borba rusyńsko-ukraińsko-ideologiczna, a to udzmy malejszy, jak widno, swoich przedstawników i w cerkownych strukturach, to ciż mała takie rezultaty, że za to, że ostał się że nie wciuk z Użhoroda, kolej Madziary Użhorod zaniali, ciż z samego Rymu, tam, gdzie byli proukraińskie wasyliany, bardzo go chcieli z Stojka Dedr zniaty i tam lobbowali do papy. Jednak samo maďarskie wasty na to nie dozwolili i jak im powił w mer w 1943 roku w Użhorodzie, a w tym miejscowości, gdzie on się narodził, jest licej jego, to seło Karaczyn, jest licej jego imen. No dobry, z dneśnich ricznic 1930 rok, to też Podkarpacka, nie, to dneśni ricznic, to Aleksander Stojka, to wczorajszy ricznic, a teraz dneśni ricznic, pierwszy dzień czerwca, junia 1930 roku, jeden gimnazysta Użhorodzkiej gimnazji, Fedor Tacynec, strzelał z politycznych motywów do wydatnego rosyjskiego polityka i też lingwistę Jewmenia Sabowa. No, tu trzeba powiedzieć jedno, że się nie powęło, ale tak były różne obstawy na Podkarpackiej Rusy w Międzywojniu. Z dnešnich ricznic jeszcze 1912 rok, to data śmierci Julia Fircaka, episkopa Mukaczewskiej Rzekotolickiej Eparchii. 2025 rok, dokładniej rok temu, w mer Wasyl Jabur, to pedagog, to jeden z dwóch tych najważniejszych kodyfikatorów rosyjskiego języka na Słowacji, pedagog i w poszkole i na Priaszywskim Uniwersytecie. Tu dopowiem, że w 2007 roku dostał nagrodę Świętego Kiryła i Metodyja za rozwój rosyjskiego języka.
Dostał od Priaszkiewiczkiego Uniwersytetu brązowy medal za rozwitą grusynistykę i też medżeńczyma premiu Aleksandra Duchnowicza od Karpatorusyńskiego Naucznego Centrum w Zjednanych Sztatach Ameryki. Mało jeszcze paru inczych nahorit, tak, na drżawne rimny, a też może powisty jedną z nich, to zdaje się mi jeszcze była nahoradne, choć chyba tu powisty od... zdaje się mi, kiedy dobry pamiętam, od okrugłego stoła Rusyń Słowacji, ale to musi prawiryty probacz, wtedy się tak mi się o ucha obyło. I to może jeszcze paru rycznic związanych z mediami. Dwi, dumam, że mi są bardzo bliskie, nadziwi się, że i wam. To pierwsza z dalszej zagradki 1 czerwca 1972 roku w Nowym Sadzie wyszło pierwsze czasło rosyjskiego młodzieżnego czasopisu MAG. No i teraz dwie następne informacje bardzo blisko mojemu sercu. To znaczy, 1 czerwca 1991 roku w Gorliciach było osnowatelne zobrania wznowlenego obszerstwa Ruska Bursa, podtrzymujące działalność na osnowie takiego samego statutu z 1939 roku. Znaczy, że dokładnie 35 roku temu było reaktywowane stowarzyszenie Ruska Bursa. I nie znam na kiłko druga rycznica, jeszcze bliższa mojemu sercu, może nie aż tak, jest też z tego samego dnia, lem już z 2011 roku, znaczy 15 roków temu, dokładnie zaczęło wysyłać radio Lem FM, tołd w efir, jeszcze lem internetowy i pisze pierwszy zwuk, pisze pierwsze melodii. Za to, jak widzicie, zyszło się tak, że dnes świadkujemy 35 roki Ruskiej Bursy i 15 roki wysyłania radia. Lem FM, Barsia z toho ciszu, dumam, że w wakacji w lipcu poświadkujemy, jeszcze będziemy informować, choć tak bilsze świadkowania, radsze z okrągłych dziesiątynnych ricznic pidny mamy, znaczy, że o 5 roku, dumam, że tisz się stritymy. Przytkam wam i nam mnoha jalita, ja was zaproszę na muzyku, ponieważ mamy jeszcze chwilu w Radiu LMFM.

0: I wracamy do studia. Jeszcze została nam w programie Trzyświty chwila, za to idziemy do Gorlic, w których 16 gradusi w tym momencie rano. Chyba kusiczka polało w Gorliciach i to dość w tym tygodniu nie będę Gorliciam czużej. A temperatury jak za rano 22, w sredu do 23, w czwartek do 20, w piątek do 22. Przepraszam. No i za to tak to ta chwila no może nie będzie taka bardzo najlepsza. W nocy trzeba też pamiętać, że to minimalne temperatury będą oscylować do około 11, 12, no 13 gradusów. A przez to tydzień kusićka też pokropy. Najbliższe deszczu chyba zapowiadają to w czwartek, a w piątek to aż i będą bury, tak z perunami, będzie hrmiło, no to trzeba też uważać. Idą do Polkowic, gdzie teraz jeszcze 20 gradusów. Dost ciepło. I tak, zaraz do 26. Bardzo ciepło, duże słońce, raczej minimalne szanse, żeby mało by ty dosz w seredu lem do 19 i polijem w Polkowiciach w czwartek do 24, może nie będę aż tak lało, choć tak perychidne doszcze może się jawyty, ale będę bliższe sącie, a w piątniciu zas będę lało i temperatura lem do 19 gradusiu. Smotriu na priaszył, teper 15 gradusiu w priaszowi, no i niebo zachmarene. To też ten podobnie jak na Lemkowini. Kusiczka teplejsze, bo do 23 24 gradusiu na premier w seredu, w czwartek 21 i ono hodno by się kus może powisty barże by chwilaty jak na Lemkowyni, ale trzeba powisty, że w seredu polije, taka perychidny deszcz w czwartek może już pryty buri w piatniciu zresztą ciszy, to ta minimalna temperatura, podobnie w Gorliciach 11, no 13 gradusiu budych padała nad raną. W Mukaczowi teper lije, tak będę do zarane, zaran ciły den tracze, cisz, chmar i deszcz, a dopiero się po chwili do cered, w czwartek przyjdut buri, a w piątek ci będę tak, nie tak, nie szak. Kus chmar, kus sońca. Temperatury w Mukaczowi 22 zaran, 25 w seredu, 22 w czwartek, 25 w piatniciu. No i jak widzicie, jeszcze tutaj Jarsia nie może dobyć tak nam wskazać. Jest taką najlepszą dla nas strona. W Komności, piwniczno-schidni Madziary 14 gradusów w tym momencie. Dwa najbliższe dny z temperaturą 23-24 gradus. Czastyczno niebo będzie zachmarene, ale raczej nie powinno laty, może jakieś minimalne perchidne deszcze, ale w czwartek już komności trzeba będzie uważać na buri z perunami, a w piatniciu cisz może się jawyty perchidne deszcze i pidu jeszcze head na południe do ruskiego kerestura Wojwodyni w Serbii. 17 gradusów w tym momencie, chyba jeszcze lekki deszcz przechodzi z smotriaczy na meteorologiczne mapy piwnicznej Serbii. Idu dalsze, wtorek, sreda, czwartek, piatnicia, temperatura taka była od 25 do 22, znaczy duże, teplejsze jak w nas. Zaran raczej nie powinno lat, ale w sredu może pryty buri. Już mniejsze prawdopodobieństwo, że one się utrzymają. W piatniciu powinno być już czysto bez deszczu, no ale niebo będzie zakrywane bardzo często. Chmaramy. Smotru, jaka godzina? Mamy 3,5 minuty do 9 godziny. Za to, drogi radiosłuchacze, ja się z wami będę praszczał w tym programie Trzy Świty. Dziękuję za to tu godzinę wysyłania na żywo. Lemsy gełtnu wody, bo im się rozgadał i już po 9 godzinie perejdemy do programu Słowo Wycia, w którym jak se będziemy zanimać się tak lemkiwskim jak najbardziej językom. Trzymajcie się ciepło, by się dułał Demko Truchanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Droga. Kiedybym na psa zeszł, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psa zeszł, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszył, to bym był może...

0: Jest to rok 2 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Pracę 9 maja w budynku Osiedla Prawosławnej Kultury Elpis w Korleciach odbyły się przesłuchania w ramach 21. konkursu recytacji lemkiłskiej poezji. W podii uczestniczyło ponad 64 uczniów osnownych szkół, które zmagali się w paru wiekowych kategoriach, przedstawiający twórczość lemkiłskich poetów z różnych literaturnych periodów. Konkurs od roku stanowi ważną formę popularyzacji lemkiłskiego języka i literatury tworzonej w tym języku. Uczestnicy reprezentowali publiczną i niepubliczną szkołę, w których wedene je wczenia lemkiłskiego języka. Zgodnie z regulaminem, każdy z recytujących przedstawiał dwa twory różnych autorów, co dawało szansę wkazać stylistyczną i tematyczną różnorodność lemkiłskiej poezji. 30 maja w Nowym Sadzie w Serbii odbyło się wstanowiające zasiedanie dwóch struktur, co dzieją w ramkach Nacjonalnego Sowietu Rusyniu, Grupy za Naukę i Grupy za Młodych. Stricza miała organizacyjny charakter i stanowiła formalny początek działalności obu grup. Grupa za Naukę będzie się zajmowała inicjatywami związanymi z doświadczeniami, dokumentowaniem i popularyzowaniem znań o języku, historii i kulturze Rusyniu. Jej wedoczem jest dr Julian Ramacz, a funkcję jego zastępnika objął dr Michał Fejsa. Grupa za Młodych zasredzi się na działalności jaka tokat młodego pokolenia, włącznie z edukacyjnymi, kulturnymi i integracyjnymi projektami. Wedoczem tej grupy jest Darko Zagorac, a jego zastępcą stał Petro Chromosz. Oba tiła mają doradczo koordynujący charakter i mają za cel podtrzymywać rozwój kulturnych i naukowych inicjatyw w ramach rosyjskiej wspólnoty w Wojwodyni. Polskie Genealogiczne Towarzystwo ogłosiło na swoich socjalnych mediach, że zaczęły się roboty nad nowym projektem digitalizacji metrykalnych aktów. Następną eparchią, z którą towarzystwo ruszyło współpracować, jest Ryszyłska eparchia. Była ona stworzona w 1992 roku przez wydzielenie obszary z Peremyszlskiej i Tarniuskiej eparchii. Duplikaty metrykalnych knih trzymane w archiwach tych dwóch eparchii leżyły się tam. Не були передано до новоствореного архіву Ряшівської єпархії. Прото скануване будуть оригінальну книгу, котру знаходяться в парохіальних канцеляріях. З той причини, мимо підпору Ряшівської курії, послідні рішення о том, чи дозволити на сканування належать до кожного поєдного пароха. Скани будуть публікувані на сайті Сканотека. Polskie Genealogiczne Towarzystwo dzieje oficjalnie od 2006 roku. Wede bazu indeksiu Geneteka ta bazu skaniu Skanoteka, w których można znajdować archiwalne informacje z różnych części Polski. 25 lipca juleja w Mykowie na schodniej Słowacji odbude się Festiwal Mykowa 2026. Podia nawiązuje do Andy Warhola, którego korzenie sięgają toczno tego rosyjskiego sela. Nie będzie to pierwsza edycja festiwalu, bo on organizowany rokami, teraz wertat po paru rokach przerwy spryczonej pandemią. Tegoryczna podia ma jednać rosyjską kulturę, współczesną sztukę i dziedzictwo rodziny Warholiów. Ma się to stać za przyczyną czesnych koncertów, wystąpień, warsztatów i innych aktywności przygotowanych organizatorami. Więcej o projekcie możecie czytać na sajcie StartLab.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Paczizna Hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Szanowni radiosłuchacze, z tej strony mikrofonu Natalia Małecka-Nowak, to Pacisna Hodyna, Radio LMFM, a my gramy dalej i dalej robimy swoje. Tak by się chciło komentować to wszystko, co dookoła, jaka buria, furt, hermet. Zaczynamy, 9.15, 10.45, na czym się na pary nie mamy.

No a jaki to dnes den? Jak wczoraj den dityny, to dnes drugi den dityny. 2 czerwca dnes. Każdego dnia możemy sobie dociniać. 2 czerwca, wtorek, drugi den 23 tygodnia 2023 roku, 153 den to, że przed nami 212 pewnie ciekawych dni do końca astronomicznej jary 18 dni. A z tych roboczych na roboczych to przed nami 149 roboczych i 64 swobodny od roboty. I przypominam, że w tot czwartek żywego wysyłania nie będzie, bo to ustawowo swobodny od roboty. Swobodny od roboty den. I jeszcze pizryjmy, kole to tam słońce się zbudyło. Ciekawa jem, czy kto z was staje razem do słońca. Swetaty zaczęło 3:32, a tu dla Gorzyc słońce stało, zbudyło się mniejszowece o 4:32. I z Merkaty będę w 5:10 wieczór, a schować się słońce o 20:48. Zachód miesiąca był rano o 4 minuty po godzinie 5 rano, a zas wkaże się nam krasnej, czudowej, wielki pełniczki miesiąc, choć już kuściok homejsze o 23:21. Dasz to ciekawego mi przynęste, bo od rana same ciekawe linki motuskę dostają. I tak im się rozochotyła, że jeszcze wece żdu, na wece adrenaliny, wece i jer by się chodziło po istym.

Гадам відповідних послуг, які би могли скоментувати. To też to czytam, ale wam nie powiem, że to czytam. Leżę wam lem po słowiciu. Znaję się jak słynia na drożdżach. A jeden słuchacz powiedział, że z sączą to lem ptachy stają. To jeszcze raz. Znaję się jak słynia na drożdżach.

Tam pod lasem coś pędzi z wiatru wyciem. Chyba poznaję tak, to nasze ucieka nasze życie. Przed czym, do czego, skąd i dokąd i czemu tak się spieszy? Trudno zawiesić na nim oko i dłużej się nacieszyć. Może podąża na przystanek, gdzie czeka kolej gwiezdna. Czuję, że jest zakłopotany i celu samu nie zna. Leci jak opętany szałem, w brzezinie zaraz zniknie. Właściwie dotąd nie myślałem, że jest aż takie szybkie. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu.

ulotnym szczęściem, nim zacznie znów uciekać. Piękne to nasze wspólne życie w tym słońcu z odległości. Ktoś obcy mógłby się zachwycić, a nawet pozazdrościć. Niech biegnie sobie, a my za nim, truchtając, płynąc, idąc. Póki ogląda się za nami, to ciągle cudny widok. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu.

Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki wydał ostrzeżenia, tak, dalej ostrzeżenia sud, ostrzeżenia przed burjami dla 6 województw, Ciła, Schydnia, Ścina. Burią miściamy towarzyszyty może intensywny deszcz i albo grad, albo jedno i drugie. To te ostrzeżenia pierwszej stopni obowiązują w Pidlarskim, Lubelskim, Podkarpackim i też na części Warmińsko-Mazurskiego województwa, Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Alerty mają obowiązywać do samego wieczora, do 8 wieczora. Prognozowany deszcz, kilki z tego deszczu to od 20 do 30 mm, lokalnie do 35 mm. Burią oczywiście będą towarzyszyć witry w porywach do 55 km na godzinę. I idziemy dalej, bo to fragment polskiej dzierżawy, kiedy idę o dalsze regiony, to na zachodzie i w centrum dzierżawy chmar będzie mało, albo umiarkowani, a po południu i na zachodnich kińciach zwykle jucze się do wielkiego tego zachmarzenia, ale bez deszczu. Temperatury maksymalne od 19 gradusów na Podkarpaciu i Podhale, blisko 23 gradusów w centrum i do 20 samych na zachodzie. Tam ma te teplisio jak lito. W nocy chmar będzie mało, umiarkowane. Też to zachmarnia, ale początkowo myślamy na schodzie duży chmar, no tam po tych buriach jeszcze i krótkoczasowi może się pojawić deszcz. Na południowym zachodzie mało i umiarkowanie chmar, w drugiej części nocy tych chmar wece. Nad raną w Sudetach możliwy deszcz. Minimalne temperatury w nocy od 10 gradusów na schodzie, około 13 w centrum i do 16 już, aż 16 w nocy na zachodzie. I też my się tymi umiarkowanymi temperaturami w nocy. Bo po tym, tak, każdy będzie narikał, jak to w nocy horiaczo i jak się nie dast wyspaty, to chyba trzeba już do tego przywykaty. Z te team klimatyzacji, nie team klimatyzacji, dasz się podla was spaty w klimatyzowanym pomieszczeniu, ce się nie dast. Jeszcze barometry, to ty będą wskazywały, podobnie jak i wczoraj, 1000 hektopaskali u was, jednak i tysk w ciebie Polszczy.

No i jeden ze słuchaczy wypowił się w kwestii klimatyzacji, że lepsze tuarety wikna na nicz, a na dyn zaperty. A jak jest bliższe, jak 24-25 gradusów, to możesz spać na werandzie. No tak, jak się by mało werandu, to jak najbardziej, tak, dziękuję za ten hałas, że tu na dalsze hałasy. natalia@lem.fm 606 stawisem 701 plus 40 wisem na samym początku. To jest numer telefonu do bezpośrednio do mnie. SMS-amy albo WhatsAppom. I właśnie sprawdzam, czy dasz to na WhatsAppie stanę napisane, bo ja tak lubię powiedzieć, że to pyszte, a potem Anny na prowiriu, coś to się jest. Na skręci. W każdym razie ta prym prowirywa i neje. Za to jem taka niezadowolona.

I teper pozaramy do kulturnego kalendarza i to wypełnione jest koncertami, przede wszystkim koncertami, kiedy idę o najbliższe dni. Możecie w piątniu wybrać się do restauracji Pub Browaru Dukla na koncert Czarny Mikulski. Ze sceny wyzwuczać gitarowe riffy wpisujące się w nurt, w żanr muzykę rock plus folk, będą też teksty śpiewanek do swojej Kacy Buszmana i Dariusza Czarno. Dariusz Czarny, win gra na gitarze i win śpiewat, to autor muzyki i tekstów, lider grupy Ustudni. Współpracował z Tomaszem Szwedem, starym dobrym małżeństwem, duetom Czarny Nosal, Skrawek Nieba, Czarny Radzik. Jarosław Mikulski, tot narad na gitarii, spiłpracował meczeńczyma z Kazimierzem Pabiaszą, grupą Blues, jak Kobra, Hagoka Band z G. Hamiltonem. Propozycja od tego duetu to gitarowe riffy, rockowo, bluesowo, folkowe i dobrany teksty. Jak zaochoczują organizatory, w muzyce tego duetu znajdete nachodu, żeby się zatrzymać, nachodu do tego, żeby pytać się o takie refleksji, zanuryć się w zwuku na persicznych zmistach. Śpiłanki to też historii o zmaganiach współczesnego człowieka z próbą to, żeby najść odpowiedzi na najważniejsze zjawiska. To jeden z koncertów, jaki naszłam. Inny koncert to koncert, jaki odbudę się w Korośni, w Kosteli, w parafii świętego Adalberta i Częstochowskiej Bohorodyci. Tam wyzwożyć koncert z pinochołką Et Misericordia. I organizatorami tego koncertu jest jak raz wspomniana parochia i prywatna muzyczna szkoła Pro Muzyka w Korośni. Koncert wyzwoczyć w sobotu 6 czerwca, junia o 16 godzinie. Wstupne darmo w pamiątkowych interiorach chramu zazwyczaj sakralna muzyka. I dalej przenosimy się na Szlachtiwską Ruś do muzycznego klubu do Owczarny. Tam w czwartek koncert Beaty Przybytek, jaka jest wokalistką, pianistką, kompozytorką, uznawaną za jeden z najciekawszych hołosów polskiej jazzowej sceny. Jest laureatką Meryńczyma Muzyczne Nagrody trzeciego programu Polskiego Radia Mateusz Tarik w kategorii jazz za płatnią I'm Gonna Rock You. Jest laureatką Grand Prix trzeciego festiwalu Polskiej Śpiewanki Kryształowej Kamerton 2023. Stypendystka ministra kultury i nacjonalnej spadkowiny, marszałka Szleskiego Województwa, absolwentka ADPR pedagogzka Wydział Jazzu i Rozrywkowej Muzyki Muzycznej Akademii w Katowicach. W 2019 roku, żeby jeszcze przedstawić szerszy jej dorobok i osiągnięcia, odebrała platynową płatnię za album Zbigniew Wodecki Dobry, że jest. I to też była nominowana do Fryderyka. Współpracowała z najwydatniejszymi przedstawnikami polskiego jazzu, z takimi jak Jan Ptaszyn-Wróblewski, Janusz Muniak, Jarosław Śmietana, Włodzimierz Nahorny, Piotr Wojtasik, Wojciech Karolak, Jazz Band Ball Orchestra. Na swoim koncie ma 6 solowych płaten i też na jej dorobok składają się wydawnictwa, które mają też jej hostynny występy z inczyma ansamblami, inczyma artystami. Koncertuje uśpiszni po Polsce, ale też poza Polszczą wystąpiła na wieloch jazzowych festiwalach. No nie wiem, w Polsce, ale i poza granicami Polszczy. Tot koncert odbudę się w czwartek, a w piątniu i w sobotę, 5 i 6 czerwca, pierwszy raz w Owczarny i jak tu organizatory podpisali, absolutny hit. Wyjątkowa Anna Maria Jopek, to artystka
urodziła się w 1980 roku w Warszawie. Jak Dityna solisty ansamblu Mazowsze, no, dorastała w świecie sztuki, w świecie muzyki. Jej artystyczne, za jedno to ludowy charakter odcisnął też swój ślad na wrażliwości artystki. W tej estetyce, w której czuty to narodne, jest i podnes, to różne obszary muzycznych doświadczeń wynesene z chyży zalublienia do folkloru, to też klasyczna muzyczna edukacja, jest absolwentką klasy fortepianu Muzycznego Uniwersytetu, no i do tego dochodzi jeszcze lubą do jazzu. I to te trzy elementy występują w twórczości Jopek w różnych proporcjach, utrzymują czy jej twórczość w szerokim stylistycznym spektrum. Spilną prymetą wszystkich jej artystycznych dzień jest dbałość o riven, o artystyczny riven ciłosty i kiedy o to tu koncepcyjną warstwę, to tu wykonawczo interpretacyjną, jak i produkcyjną. Profesjonalizm, wysokie artystyczne prymety i stremlinia furt do rozwytku. To wszystko spryczyniło, że dnes Anna Maria Jopek ma je na swoim koncie, okrem swoich solowych, oczywiście nahorodzanych albumów, współpracy z wielkimi nazwiskami, kiedy idę o świtą muzykę, świtowego jazzu, jak Pat Metheny, Branford Marsalis, Makoto Ozone, Richard Bona. Piatnicia i sobota dzwonte pyszty, nie znam, jak tam była data rezerwacja ja biletił, ale pewnie z tym będą to wyniatkowe koncerty wartajuczy chyba każdej swojej ciny. I o chwilku przeniesiemy się zas do Ripok, bo organizator przedstawił dokładny program, kiedy idę o promitania filmu, tak że to ich teraz sobie przedstawimy krótko i my.

Wczoraj, moi drodzy, besiedłałam w Drybnyciach o pikniku lemkiewskiej kultury w Sebe, jaki odbudę się w piatnyciu i w sobotu. Najbliższy to te dny, piatnyciu i sobotu, w Rybkach. Przedstawiałam wam drybnyciowy program i nie mam pewności, czy organizator chce oprludnyty dokładną rozpisku filmił, jak mają być promitany, czy to mają ostatnie jako taka niespodziewanka, tajemnicza, ale wieczorem okazało się, że jednak wszystko jest już do publicznej wiadomości podane, tak że w większych drobnościach przedstawię wam to i ja. Odże, jak już wspominała, w ramach tego pikniku promitane będą te filmy w dwóch blokach. Pierwszy w piatniciu, drugi w sobotu. No i w ramach piatniciowego bloku, jak pierwszy pokazany będzie film Poichał Maziar w świt. To jest film z 2003 roku. Film, jaki rekonstruuje dawne życie i zwyki Maziariu. Głosy w okolicach Łosia od niepamiętnych czasów w naturalny sposób wytykała ropa, nazywali jej skalnym olejem, chosnowali najczęstsze do smarowania osi koles do woziu. Mieszkańcy Łosia handlowali tymi smarami i w dalekie zakutyny się aż zapuszczali. Pośredni Maziary na szlak wyjechali w 70-tych rokach minionego stulecia. Dnes historię maziarstwa powiadać maziarska zachoroda Głosy. To jest odedzielinia Muzeum Dwory Karwacjaniów i Gładyszy w Gorliciach. I specjalnym gościem do tego filmu będzie Wasyl Szlanta, jeden z inicjatorów samego powstania filmu, a też potomok Maziariu z Łosia. Następnym filmem będzie film Zabyty Hostynec z 1994 roku, tak że to już swoje roki ten film ma. Od 1991 roku w celi Wilhiłec organizowany są kiermesze. Po weseliniach 47 roku kiermesze zniknęły z krajowidu Lemkowyny i Tot Olchowecki odrodzili dijaczy Karpackiego Towarzystwa, stawiający sobie na cel ratowania lokalnych kultur. Ambitna, romantyczna akcja, jak opisują organizatory ten film i tę inicjatywę, dowiła do odrodzenia się tradycji, choć przez pierwsze roki realizowali ten kiermesz hołowni ludzie z zony, w mniejszej stopni same Lemki. I tu gościom, specjalnym gościem będzie Leszek Rymarowicz, wedłuczej hołowa, prezes Karpackiego Towarzystwa. I pośrednim filmom w pierwszym filmowym bloku będzie film o bardzo poetyckim na hołowku. Na rytrz to jest smutny. Trzeba go rozweselić. I to są słowa, jakie wypowiada heroj tego filmu. Jan Tus, Lemko z Łowiłcia. Film opowiada onym, przede wszystkim onym, o zwykłym, niezwykłym człowieku, jaki zamrijał sobie, żeby i w nich w celi zrobić rosyjskie świato na kiermesz. I zaczął organizować go chyba nie sam, ale prak przyuczyli się do niego inni dobry ludzie. Specjalnym gościem będzie Justyna Kłopyta, etnomuzykolożka, antropolożka kultury, uczestniczka podii, który wkazany na filmie. To pierwszy dzień, a drugi dzień zacznę się od pokaz filmu od promitania filmu Epifandrowniak, zwany Indyke Forum. To film z 2004 roku, a jeszcze na randzie dodam, że film o Łaniu Tuzi jest z 2014 roku. Nikiforowy film z 2004 roku. I jak podają organizatory, zawdzięki filmowi Krzysztofa Krauzego, mini Kifor z 2004 roku, zainteresowania życiem tego naszego artysty, malaria, czystego malaria, ktoś aby się duje, osiągnęło werszok.
коли 9 вересня тамтого року відкрили пам'ятник Никифора до Криничі. Приїхали товпи його любителів. Були лемки, були українці, були поляки. Було духовенство, артисти, музальники, представники локальних державних власти. Але скорше такої згоди довкола Никифора не було ще в 90-х роках минулого століття. Спиралися, тобто це Епіфан Дровняк був поляком, це лемком, це українцем, процесувалися його назвисько, дату вродження. О тим, ким був Никифор, а 15-річній історії старань о його упам'ятнення в його родимій місцевості оповіда тот короткий репортаж. Dalszym filmem bude film z nagłówką bardzo wymownym Перепрошаме вас z 2001 roku.

opustoszeny polem kowyni, ale też i w Bieszczadach cmonterii. Dowęło to do stryczy predstawny Kiulemki z dyrekcją Rolnej Agencji Skarbu Drżawy. W efekcie doszło do bezprecedensowych przeprosin Lemki za moralne krywdy w czas torzestwennego poświadczenia odbudowanej kaplicy i cmonteria. Film wskazuje to typu di okom obserwatora. Jest my, budot Natalia Hładyk, malarka, dijaczka objednania Lemki, diłka Stefana Hładyka, jednego z heroju filmu. I poślednim filmom wskazowanym w sobotu będzie film pod nazwą Możut przychodzić się hełm modlity. To film z 2003 roku. W sorok samym roci w Rybkach z Rybok weselili mieszkańcy, żyteli Lemki. Seło opustoszyło. Chyży porozbierali, rozrabili. No, leszyła się alem pamiatkowa Derejana Cerkowcia. W 57 roku wyrnuła jedna rodyna, która przez roki opiekowała się chramom. W 70 rokach, mimo protestiu tejże rodyny, cerkow rozebrali z rekomendacji konserwatora, żeby po rokach zrekonstruować jej w Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku. Reportaż stał dla wydania o sens perenosyn pamiatkowych chramił z ich miejsca kultu do muzeju. I tu hiścią budę Grażyna Bedley-Furman, gazdynia galerii w Marmosiu, wnuczka Melanii Marmosz, heroini filmu. Także to znacie to dokładnie, jakie filmy będą wskazane i kto będzie opowiadał o podijach z filmu i dalszych sprawach powiązanych bardziej albo mniejsze z tym, co działo się w tamtym czasie.

A teper dobra lokalna, a właściwie świtoła list. Maciej Serafin jest pierwszym Polakom, a właściwie gorliczaninom, jaki stanie na starty legendarnych zmagań, zmagań do chmar, wielokrotny master Europy i Polszczy w hirskich zmaganiach w amerykańskim Colorado. Chcę dokazać, że Polak, a właściwie gorliczanin potrafi, bo roty będzie chciał każdą setną sekundę na ekstremalnie ciężkiej trasie Pikes Peak International Hill Climb, który zowód też Race to the Clouds, znaczy właśnie zmagania do chmar. Wygranym jest tam każdy, kto, komu powiedzie się skończyty probu i bezpieczni dojechaty do mety. To te zmagania należą do najbardziej rozpoznawalnych hirskich zmagań na świecie. Zmagania zaczęły być organizowane w 1916 roku na uboczach chore Pikes Peak w skalistych chorach i są drugim najstarszym zmaganiami samochodowymi, zmaganiami w Zjednoczonych Stanach Ameryki. Trasa czysta blisko 20 km i wedle z wysokości około 2800 metrów nad równią moria, aż na sam wierzchok, jaki znajduje się na wysokości wiece jak 4300 metrów na szoferiu, na zmachających, że 156 zakrutił, z czego wielu jest ślipych. W czyslennych miściach droga idę zaraz przy spadystych parusot metrowych propastiach. No a szofery nie mają do dyspozycji takich jakichś barier, które by koronyły. Niebezpieczne to te zmagania uznawane są za jedne z najbardziej wymagających i niebezpiecznych na świecie. Ciężkist, trudnist, Pikes Peak. Pikes Peak nie wynika wyłącznie z układu trasy. Wielkim wyklikom są też obstawione jakie usługa, jakie są na wielkiej wysokosty. W czasie jednego perejzdu zawodnik może strity paru czasty roka, znaczy to te obstawione, które mamy przy różnych czasach roka. Na starcie temperatura często jest większa, przekracza 20 gradusów Celsjusza, kiedy w okolicach mety no, można trafić i na śnieg, na led, grad temperaturu blisko zera. Trafia się też, że szofery przejeżdżają przez chmary, żeby parę minut później znajdzie się w pełnym słońcu. Dodatkowym problemem jest oczywiście znacząco mniejsza kilkość tlenu. Wielu osób, jak biorą udział w tych zmaganiach, besidują o tych zawrotach głowy, o tym, że jest im niedobry. No i że mają problemy z tym, żeby się dobrze moczy skoncentrować. Niektórzy aż musieli przerwać treningi. I jak raz za to Maciej Serafin, gorliczanin, przypomnę, to wielki uśmiech ciłej gorlickiej zemli, od miesiąca rychtuje swój organizm do tych ekstremalnych obstałyn. Hosnuje hipoksyjne szatro, w którym spyt pry obniżeni kilkosty tlenu. A w czas treningi uchosnuje specjalistyczną maskę, jaka symuluje to te wysokohirskie obstaweny. Choć to te zmagania trwają dla paru minut, rychtowania trwają te długie miesiaci. Gorliczanin przyznaje, że poświęcił dziesiątki godzin na trening w symulatorii i setki godzin na analizowanie nagrań z perejzdów innych uczestników zmagań. Znajomość trasy jest absolutnie osnową. To te szofery nie hosnują pilotów. Za to wszystkie zakruty muszą znać na pamięć, no samodzielnie na pamięć, podla swoich estymacji. Gorliczanin znaje już większość trasy. Rychtowania mają też auto, jakim będzie jechał Maciej Serafin. To jest Honda Civic TCR. Została gruntownie przebudowana pod kątem właśnie tych obstawień, jakie są na Pikes Peak. Różne rzeczy zostały zmodyfikowane. Pewnie bym nawet nie znała, o czym by się dują. To
to lyśmy to ty techniczny drybny ci. Lyśmy to ty drybny ci, drybny ci. W każdym razie Maciej Serafin już je w Zjednanych Stanach Ameryki i tam się rychtuje, a rychtuaniamy żyje ciła rodyna w projekt startu w tych zmachaniach jest zaangażowanych wielu ludy. No cóż, trzymamy palci za uśpich, za bezpieczne dojechania do mety.

A jeszcze, moi drodzy, z takich lokalnych informacji, w najbliższą niedzielę, 7 czerwca, junia, w Moszczenici odbudzie się trzeci turnier mundurowych służb w futbolu o Puchar Wójta gminy Moszczenicia. Odbudzie się tam też przy nachodzie tego turnieru pochodzinny koncert, na którym wystąpi lokalny, ale chyba szersza znany artysta Rompej. I uwaga, zainspirowany poślednimi akcjami internetowego twórcy Łatwo Ganga, Rompej ruszył sam skoczyć na rower i przejechać z Jasła do Moszczenici na rower, jak raz na bicyklu, gdzie po dotarciu zagrał pochodzinny koncert. Koncert, w ramach którego zbierane będą grosze na likowania małej dziewczynki Nikoli Woźniak, która choć jest małym dziewczatką, już od paru roku mocno bory się z chorotą. To jest zespół RETA, ciężka postępująca chorota, która postepenno odbiera jej kontrolę nad swoim tiłom. No a to znamy, że wierzy się z wszystkimi aktywnościami. Odbiera jej kontakt ze świtą, z tym jest besity, ruchowo sprawnie, z nalikowania trzeba bardzo wiele groszy, bo aż 7 milionów złotych. Do tej pory powiało zebrać się 1,5 miliona, brakuje jeszcze 5,5 miliona. I zainspirowany uśpichom Łatwoganga i Rompej ryszył. Kto se może powiedzieć, że naśladuje? Bardzo dobry, w taki chili naśladowania to nicz złoho. Zazryjte na site kolekty, bo jest taka kolekta ze spilna utworena, może to się dołożyć już teper, a może to się douczyć do tej rompejowej kolekty. No i najbudę hołosno, najtopidę w świt, im wece ludy będę czuło, tym wece może serc się otworyć. Rompej zahra swój koncert o 8 wieczorem na terenie sportowego kompleksu w Moszczenicy. Moszczenicia, zazerajte hyn, koncert darmowy, swoją cechołku dołożte do tej skarbonkę wydziłoby się bez dna, ale jak wydamy po innych akcjach i to ty kolekty jest się w syli w 100% zasylety. Teper jest kuściok wecach 22%. Zróbmy to tu niespodziwanku Nikoli, żeby do niedzieli się nazbierało 100%.

Moi drodzy, żywam spokojnego w miru sonecznego dnia. Bo się tu Natalia Małecka-Nowak, patrzę na radio LMFM. Czujemy się zaran.

0: No co? Cześć.
1: Patrzcie na Chodyna. Prosto pro życia w LMFM.

0: Jest oj to rok 2 czerwca junija 2026 roka. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Władze 9 maja w budynku Osyrytka Prawosławnej Kultury Elpis w Korleciach odbyły się przesłuchania w ramach 21 konkursu recytacji lemkiłskiej poezji. W podii uczestniczyło wzięło ponad 60 uczeników osnownych szkół, które zmagali się w paru wiekowych kategoriach, przedstawiający twórczość lemkiłskich poetów z różnych literaturnych periodów. Konkurs od roku stanowi ważną formę popularyzacji lemkiłskiego języka i literatury tworzonej w tym języku. Uczestnicy reprezentowali publiczną i niepubliczną szkołę, w których wedyny je wczynia lemkiłskiego języka. Zgodnie z regulaminem, każdy z recytujących przedstawiał dwa twory różnych autorów, co dawało szansę wkazać stylistyczną i tematyczną różnorodność lemkiłskiej poezji. 30 maja w Nowym Sadzie w Serbii odbyło się wstanowiające zasiadanie dwóch struktur, co dzieją w ramach Nacjonalnego Sowietu Rusyniu, Grupy za Naukę i Grupy za Młodych. Stricza miała organizacyjny charakter i stanowiła formalny początek działalności obu grup. Grupa za Naukę będzie się zajmowała inicjatywami związanymi z doświadczeniami, dokumentowaniem i popularyzowaniem znań o języku, historii i kulturze Rusyniu. Jej wedoczem jest dr Julian Ramacz, a funkcję jego zastępnika objął dr Michajło Fejsa. Grupa za Młodych zosereduje się na działalności, jaka tyka młodego pokolenia, włącznie z edukacyjnymi, kulturnymi i integracyjnymi projektami. Wedoczem tej grupy jest Darko Zagorac, a jego zastępcą stał Petro Chromosz. Oba tiła mają doradczo koordynujący charakter i mają za cel podtrzymywać rozwój kulturnych i naukowych inicjatyw w ramach rosyjskiej wspólnoty w Wojwodyni. Polskie Genealogiczne Towarzystwo ogłosiło na swoich socjalnych mediach, że zaczęły się roboty nad nowym projektem digitalizacji metrykalnych aktów. Następną eparchią, z którą towarzystwo ruszyło współpracować, jest Rzeszowska eparchia. Była ona stworzona w 1992 roku przez wydzielenie obszary z Przemyślskiej i Tarnowskiej eparchii. Duplikaty metrykalnych knih trzymane w archiwach tych dwóch eparchii leżały się tam. Не були передано до новоствореного архіву Ряшівської єпархії. Прото скануване будуть оригінальну книгу, котру знаходяться в парохіальних канцеляріях. З той причини, мимо підпору Ряшівської курії, послідні рішення о том, чи дозволити на сканування належать до кожного поєдного пароха. Скани будуть публікувані на сайті Сканотека. Polskie Genealogiczne Towarzystwo dzieje oficjalnie od 2006 roku. Wede bazu indeksiu Geneteka ta bazu skaniu Skanoteka, w których można znajdzie archiwalne informacje z różnych części Polszczo. 25 lipca juleja w Mykowi na schodniej Słowacji odbude się Festiwal Mykowa 2026. Podia nawiązuje do Andy Warhola, którego korzenie sięgają toczno tego rosyjskiego sela. Nie będzie to pierwsza edycja festiwalu, bo on organizowany rokami, teraz wertat po paru rokach przerwy spryczonej pandemią. Tegoryczna podia ma jednać rosyjską kulturę, współczesną sztukę i dziedzictwo rodziny Warholiów. Ma się to stać za przyczyną czesnych koncertów, wystąpień, warsztatów i innych aktywności przygotowanych organizatorami. Więcej o projekcie możecie czytać na sajcie StartLab.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głupoczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chleb świeżo wpetrzał.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Dobry wieczór szanownym słuchaczom Radia Lem FM, programu Register Zabytkiu. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Mamy oczywiście seredu wieczór. Nasza na razie jeszcze skromna kiedchodyt o czesło, ale wydatna kiedchodyt o to, co się na niej nachodyt, radiowa lista zabytkiu, poszerzyć się dnes o tot typ obiektu, z jakiego Lemkowina znana jest najbardsze. Dnes następna drewniana cerkwa ostaje wyróżniona zabytkom Radia Lem FM. Po tamtotyżnej wakacyjnej prohulci po kurortnym Iwonyczy, dnes peremistymy się barże na zachód, w zachodniu część Lemkowiny do gminy Muszyna w małopolskim województwie, do seła Andrzejówka. Następną pozycję w rejestrze zabytków przypisujemy cerkwy pokroły Uspenia Bohorodyci. Teper je to filialny rymokatolicki kostel pokroły Woznesienia Bohorodyci. Zaczniemy od historii istnienia parochii w seli, a pak perejdemy do samej cerkwy. Andrzejówka lokowana była na niemieckim prawie już w 1352 roku na osnowie przywileju z dnia 14 maja, przywileju korola Kazimierza Wielkiego dla osadczył Matiasza i Michała, albo dla jednego nazywanego Matiaszem Michałom. Tot lokacyjny przywilej już tołdy w XIV stuleciu przedwydywał określeną daninu dla parocha. Przypuszczać się, że już w drugiej połowie XIV stulecia mogła hyn istnuwaty parochia, ale łatyńska. 30 lipca 1391 roku korol Władysław Jagiełło darował krakiewskiemu biskupowi Joanowi Radlicy, Muszynu i 11 ceł, wśród których była i Andrzejówka. Tot majątek był zaczątkiem tzw. muszyńskiego klucza, co też drżały krakiewskich biskupów. Podle polskiego doślednika profesora historii Bolesława Kumora na przełomie 15 i 16 stulecia rymokatolicka parafia została pereniata przez schylny kostel w związku z wołoską kolonizacją tych obszarów. W historii Andrzejówki zapisała się też druga lokacja i to właśnie na wołoskim prawie. Relokacja nastąpiła prawdopodobnie w 1587 roku. Istnieje przekaz o utworzeniu w Andrzejówce schydniej parochii 26 lipca 1585 roku, dwa roki skorsze jak lokacja na tzw. wołoskim prawie. Na utworzenie tej parochii przywilej miał daty biskup Franciszek Krasiński. Pierwszy raz w pisanych drzewach parochia wymieniana jest aż w 1626 roku. Ordynacji dla grekokatolickich popiół w muszyńskim kluczu biskupa Szyszkowskiego. Ordynacja datowana jest na 5 lutego 1626 roku. Wrnijmy jeszcze na chwilę do poprzedniego stulecia. W 1585 roku seło było już zamieszkane i w tymże roku wymieniany jest Avryło Juraszok z Andrzejówki jak osnowatel sąsiedniego seła Żegiestoła, a Szołty z Andrzejówki Fecko dostał od biskupa Krasińskiego przywilej na osnowania w sąsiednim Myliku seła na wołoskim prawie. Tot przywilej w 1596 roku synom Fecka, Joannowi i Ignatiowi potwierdził biskup Radziwiłł. Parafia w Andrzejówce do 1637 roku obejmowała właśnie sąsiedni Myliek, a podlegała pod grekokatolicką peremyską jeparchię. W 1686 roku następny biskup Joan Malachowski polepszył byt parocha i nadał miejscowemu świeszczennikowi mlyn w Andrzejówce. 5 roków późniejsze dla miejscowej cerkwy odlano dzwin, a w seli, co może utożsamlać też z członami parochii, żyło w tym czasie 19 rok kmitiu na 11 łanach. W historycznych dokumentach zapisany z imienia i nazwiska paroch Andrzejówki jawlał się w 1780 roku. Jest to ojciec Petro Żegiestiłski, a zapiska besieduje, że w roku jego śmierci, właśnie 1780, następcą parochii ostaje jego syn Andrzej.
1781 rok przyniósł snelem administracyjne zmiany, bo drżała krakiewskich biskupiów ostaje sekularyzowana i przekazana na religijny font. Kiedy chodzi o kapku statystykę, to w 1785 roku w Andrzejówce było 253 grekokatolickich parafian, w 1786 roku andrzejówska parochia rachowała 293 parafian, a już w 1790 300. Na początku XIX stulecia w 1801 roku austryjskie rozdziałowe władze pouczyły parochii w Melyku i Andrzejówce, a parocha od tego czasu nazywano Mylickim i Andrzejówskim, a siedzibę miał w Melyku. Pierwszym mylicko-andrzejówskim parochom był Gawryl Żegiestiewski z rodziny zasłużonego rodu andrzejówskich parochiów. A po pierwszej muzycznej przerwie będziemy przedłużać historię parochii w Andrzejówce.

Czujemy się po muzycznym prerywniku. To program Register Zabytki. Dnes my na zabytku Radialem FM przyznajemy cerkwy w Andrzejuci. Ale nic przejdziemy do samej cerkwy, to jeszcze skończymy po skorej historii Andrzejuskiej parochii. Zatrzymaliśmy się na etapie, kiedy to austryjskie rozdziałowy własty pouczyli parochii w Mylyku i Andrzejuci i parocha od tego czasu nazywano Mylicko-Andrzejuskim. Pierwszym był Hawryjusz Egestiuski ze świątynnego rodu andrzejuskich parochiów. Następny przedstawnik tego rodu, Wiktor, został parochą już dalej, bo w sąsiedniej Krynicy. Był też dekanem muszyńskiego dekanatu i honorowym kanonikom katedralnej greko-katolickiej kapituły w Peremyśle. To z jego inicjatywy pobudowano w rokach 1864-66 nową cerkę właśnie w Andrzejuci. I to tu cerkę wpisujemy dnes w register zabytków. Miejscowa tradycja zaspodaje, że cerkwa pochodzi jeszcze z 17. stulecia i że stojała w innym miejscu w obszarze szkoły, a pak była perenesena i perebudowana. Inskrypcja w ołtarze cerkwy na jego zachodniej ścianie z 1884 roku, jaka od

miejscu ludnist. Chmerłych pohrebano na precerkownym cmentery na południe od cerkwy na specjalni w tej cile splantowanym ubocze chory. Szkarpu umicneno oporowym murom. W drugiej połowie XIX stolicia Andrzejówka rachowała 443 mieszkańców, a w międzywojennym czasie było hyn 76 gazdiłok i 460 żyteliów rekokatolickich parafian. W 1945 roku większość z nich wyjechała do Sowieckiego Sojuzu, ostało lem 11 rodzin. W tym czasie też zahynuli cerkowne dzwony. Podla miejscowej tradycji ostale one prodane do Rytra albo do sąsiedniej rusnackiej legnały, już po sołackiej stronie. A były to zabytkowe dzwony. Jeden podobno jeszcze z 15 stolicia 1484 roku, a drugi z końca 18 z 1621 roku. Przed połowiną lipca 47 roku tych 11 rodzin wyseleno w czas akcji Wisła. Osamotnena cerkow przeszła do piku rymokatolickiej parafii w Muszyni, a od 1951 roku do piku nowo poklekanej parafii w Meleku. I teraz przechodzimy już do naszej dzisiejszej heroini, do cerkwy w Andrzejówce, jaka to cerkow jest orientowaną cerkwą. Nachodzicie po północno-zachodniej stronie seła, na wysoko położonym uboczy selskiej zabudowy. Poniżej cerkwy rozpostera się krajowid stromej doliny Czornego Potoka, nazywanego dnes też Andrzejówskim Potokom. Cerkow z racji swojego położenia dominuje nad całym sełom. Obszar w tym miejscu wznosi się ku północy i ku zachodowi i opada ku południowi, ku szkarpi doliny Popradu i ku schodowi, do drogi, jaka idzie doliną przez seło seret gustoj zabudowy. W odniesieniu do historycznego rozplanowania Andrzejówki cerkow znajduje się poza selską zabudową na obszarze zemel pidu prawu. Takie jej usytuowanie może potwierdzać zmianę lokalizacji cerkwy. Przy cerkownej cmontir okrużono kamiennym murom na planie zbliżonym do wydłużonego prostokuta. W seredynie ochorodzonego obszaru miejsce pod cerką w północno-schodniej części cerkownego obszaru zostało wyrównane tak, że północny mur pełni jednocześnie funkcję oporowego muru. Podobnie specjalnie wyrównano południowo-schodnią czwartkę dla utworzenia cmonteria dla chmerłych w czas wspomnianej epidemii grypy w 1884 roku. Szkarpu po południowej stronie cerkwy obmurowano tesanym kamieniem. W ten sposób utworzył się w schodniej części cerkownego obszaru tarasowy układ. Wzdłuż północnej, schodniej i południowej granicy za murem w przycerkownym obszarze rosną drzewa różnego wieku, głównie to lipy. Zachodnia część obszaru zachowała naturalne spadki wysokości, lem przez seredynu z zachodu na schód prowadzi szeroka ścieżka. To ta część hostowana jest jak współczesny cmontir. Posadzono hyn w riadach parunacet lip, okrem tego to ta część oddzielona jest od cerkwy kamiennym murkom. Przy północnym murze stoi koleśnia kostnicia, przerobiona w 70-tych rokach na katechetyczną salku. Przy kińcy precerkownego obszaru od zachodu stoi drewniana szopa, a od schodu w murze znajduje się wchodowa bramka złożona z murowanych stopków z kamienia i gotowego daszku.

Cerkow Uspenia Bohorodyci to tridilna, jednoołtariowa cerkow złożona z ołtaria, do którego od północy prilicha dryznycia, szerszego chramu wiernych posredyni i uższego babęcia. Od zachodu prytwór, jaki nachodzi się przy babęcy, razem z babęcią i łuskyma magazynkami po lewej i po prawej stronie, mieścią się pod łeżą. Jako i konstrukcyjne stopy stoją po bokach, w samych magazynkach. Wszystkie trzy hołowne czasty, ołtar, chram wiernych i babenec, pobudowano na planie kwadratu. Podstawa łeży, razem z zachatą, jest szersza od chramu wiernych. Ryzniczu wozneseno na ciłej dołhosty ołtarnej czasty, tak jak magazynkę, tyż sud na ciłej dołhosty prostoru łeży, pod którą się nachodziat. Sud uższy przy babęcy, a szerszy przy prytwory. Prytwór wozneseno nie na planie kwadratu, a na planie prostokuta. Wojścia do cerkwy jest lem od zachodu przez prytwór właśnie. W bryli cerkwy wyokremyty może trzy silni wyodrubnene czasty. Od zachodu łeżu za chatą w przyzemni czasty, niższej chram wiernych i od wschodu najniższą ołtarną czast z prylichającą do niej ryznycią. Ściny ołtaria i chramu wiernych lekko zbijają się ku chory, natomiast ściny ryznyci i zachaty są pionowe. Osnowa łeży ma formę stiatoj piramidy, jaka wychodzi z prostokutnej obudowy zachaty. Łeża zwieńczona jest dzwonowym plantrom w formie nadwiszanej konstrukcyjnej izbyci. Każdą z trzech hołownych czasty bryły wkryła czteriospadysty szatrowy dach, jaki przechodzi z kwadratów osmobik i zwieńczony jest osmobiczną baniastą łożyczką z prywydną litarnią, makowycią, stożką i szpelą. Na kince są kuty żelizny kresty. Hełm łeży dodatkowo nad szpylą winczy jeszcze gałka. Dachy różnią się od siebie. Nad ołtarią i chramem wiernych sud to łomlene dachy. Nad ołtarią dach jest pojedynczo łomlany, a nachylenia płaszczyzn jest różne. Nad chramem wiernych dach jest łomlany podwójnie i płaszczyny mają takie samo nachylenia. Wyżni czasty płaszczyn łomlanych dachów oddzielony sud gzymsą i stanowią osnowę dla łeżyczok. Dodatkowo niżnia czast płaszczyn nad chramem wiernych oddzielona jest pionową ścinką. Szatrowy dach na łeży ma gładkie płaszczyny. We wszystkich łeżyczkach pod baniastą czastiu, wyżej jak wyżni rand płaszczyn, występuje zużynia w formie uskoj osmobicznej pionowej partii. Jest to tak zwane perewiazania. Nad wchodem do cerkwy znajduje się mały dwospadysty daszok o prostopadającej kalenyci do ściny weży i okapołym daszkom. Kiedy chodzi do zahalnej wygląd bryły cerkwy, to uwagę zwraca za niski dach nad chramem wiernych i za mała nad nim weżyczka. Podla inwentaryzacji dach nad ołtarią ma unikalną konstrukcję. Niżni winec płatwi, jaki jest opercią dla perełamania płaszczyn dachu i perejścia z kwadratów osmobik, pitperty jest pochylony ma stopami. Stanowi to dodatkowe wzmocnienia okrużujące konstrukcję łeżyczkę, jaka składa się też z osmoch stopił, jakie pełnia funkcję krokwi.

Miły słuchacze, czuje to właśnie program Register Zabytków, jaki w Radiu Chlem FM złoczyt w każdą seredę. Jest to program, jaki Jezus Ryszard się na bliskim zaznajemlaniu się z Lemkołyną od strony jej zabytków, wpisanych już na dajakie listy, albo obiektiw, czy dajakich osobliwosty, jakim to my nadajemy meno zabytku, wpisujących w nasz subiektywny radiowy register zabytków. Dnes poznajemy cerkę w Andrijuci. Po krótkiej historii parafii i pierwszych informacjach pro jej wygląd przedłużamy opis cerkwy. Dopełniajte go znymkami, jakie wse pomieszczam przy zapowiedzi programu na naszym portale, żebyście mali ciłościowy obraz danego zabytku i lekrze wam było słuchaty toho, co besiduju. Kiedy chodzę do zewnętrznej ściny cerkwy w Andrijuci, to charakteryzuje się bohactwem skromnych, dekoratywnych elementów. Gontowe obycia ścin przykraszane jest w pidokapowych fragmentach zaciacią gontów w trikutne zuby. Podobnie dołom cerkwy leży jedna warstwa gontów tak samo trikutnie zakończonych. Riad takich gontów ochraniać jeszcze góry wygladił. Okapy cerkwy, perełomlinia dachowych płaszczyn, poziomy w wyżyczkach, podkreślony są drewnianymi profilowanymi gzymsami. Litarniu na hełmiwerzy podkreślać drewniany gzyms o bohatszej odmiennej formie. Prywatne litarni, perewiazania wyżyczok i ścinka w załomie dachu nad chramą wiernych mają dodatkowe dekoratywne wgublinia. Nad chramą wiernych to wgublinia ma wygląd arkadowego frezu. Uwagę zwraca delikatne podkreślenia architektonicznej dekoracji polichromią, tyż na czasty gontowego wkrycia hełmiwerzy. Schostowano kolory białej, czerwonej, zielonej i syni. Tym ostatnim pomalowano jeszcze przykraszenia w litarni i arkadowej frez. Samo do szkłania i zbyci należy je też delikatnym architektonicznym akcentom. Jego dekoracją stanowi przykraszające listwowania. Ściny i zbyci podzielone są na dwie części. Męczebisze w jednej trzeciej wysokości zbyci, w tej męczy wyższej perebyto zwłokowe diry, w drugiej części listołki układają się jak riad tonisich arkadok. Od doliny jest poziome do szkłania z koronką wyciatą w motyw lambrekinu. Hołosowych otworów jest po dwa w zachidni i schidni ścini zbyci i po cztery w bicznych ścinach. Zwłokowe diry są prostokutne i zaperte chorą łuką. Wyglady w cerkwy pomieszczono po jednym w schidni i południowej ścini ołtaria i w północnej czaste ryznyci. Po dwa wyglady znajdziemy w południowej i północnej ścini chramu wiernych i one są najbliższe. 16 szybowe w obramowaniach z prostych odtynków doszczok. W wygladach pomieszczono kuty kraty. Seredyna cerkwy składa się z trzech osnownych części. Ołtaria, oddzielonego ikonostasą od chramu wiernych i babęcia. Jest też prytwór, z którego przechodzi się do dwóch bicznych magazynków. Do ryznyci wchodzi się z ołtarnej części w jej północnej ścinie. W ołtarii i chramie wiernych są płaskie poławy, jakie stanowią płaszczyzną bazę dla malarskiej dekoracji. W seredyni ołtarnej części nie jest już koliżniego prestołu. Na jego miejscu pomieszczony jest ołtar złożony z męsy i retabulum. Retabulum to dekoracja ołtaria w łatyńskim kosteli. Stanowi jego najbardziej reprezentacyjną część. Może być stałe albo ruchome, rizblene albo malowane, ustawione na ołtarii albo za nim jak odróbna, rozbudowana konstrukcja. W cerkwi w Andrijuci retabulum jest wilno stojacze. W pitciachu nad prostorą do chramu wiernych jest piłkolesyste wytiata, najpełniejsze dla carskich worot. Wchodowe dweri, jakie są płytowe, mają skrynkowy zamok i dekoratywną klamkę. Wszystkie okucia, zawisy, zasłowy, uchwyty są żelizny, rozkłany i stanowią dodatkowe przykraszenia. Podłoga w cerkwi jest drewniana, pomalowana na biło, doszki nabyte są ćwiakami do legarium. W chramie wiernych podłoga jest kus perebudowana soleum poszerzoną nowym gzymsikom. W babynce powała jest belkoła. W cerkwi znajduje się też muzyczny chór nadwieszany na dwóch piłparecznych tragariach. W bicznych ścinach znajdziemy ślit po skorycznym uższym chorie. Balustrada choru ma to wysunęty parapet i piłkolesysty wystup na osi. Schody na chór są profilowane.
Двері до бабинця суд дворотове, клепкове, набите форму ромбу це там діаменту. Навіть подібний до головних дверів скринковий замок і декоративну клямку. Окрім того, мають декоративну нижню засуву. В притворі повала є пласка і дошкувана.

Kinczeme už 17. odtynok registru zabytkiu. Dnes naszym radiowym zabytkom ostała cerko w Andrijuci, w zachydni czas telem kołyny. Stamy już męcze bilsze jak wychatała, bo tak naprawdę to powinniśmy tam pojechaty i nasmutryty się na nią. Ostała się jeszcze do omowlenia polichromia w Seredyni, a to tu masz podzielity na dwie fazy dekoracji. Do pierwszej masz zarachułaty malowania na schydni ścini chromowiernych. Jest to kotara zasłonena ikonostasą i widoczny spit teperyczniego malowydła malowany za chełuszkę, to jest apostolskie kresty. Do drugiej fazy zarachułaty trzeba teperyczniu polichromiu jako częściowo uzupełnioną. W ołtarii na ścinach namalowane są kompozytowe kolumny, na połali niewielkie oko promysłu Bożego z ornamentami. Na ścini znajduje się też inskrypcja, jako to byłaby się na samym początku programu inskrypcja z 1884 roku. Rozmalowane jest też przedstawienie Boga Otca. W chramie wiernych i babynce pomieszczono szablonowe malowydła, a na balustradzie choru na tli chmar pomieszczono hołubyciu. W cerkwi znajduje się jeszcze rokokoły ikonostas. Sucześnie z carskich worot zrobiono diakońskie drzwi. Okrem tego w cerkwi znajduje się ikona Uspenia Bohorodyci z 15. albo 16. stolicia, dwa barokowe retabula z obrazami Jezusa Chrysta i Bożej Matery, dwa feretrony z rozpiacią Jezusa Chrysta i Świętą Warwarą, jest już jedna narodna korucha z 19. stolicia, neogotycki fotel i ryżny liturgiczny gratia. Kubatura cerkwy wynosi 530 kubyków, a prostor pozemny 120 kwadratowych metrów. Po weseliniach cerkwą pozbawiona opieki niszczyła. Czas jej wyposażenia zrabowano. Na początku 50. roku przeprowadzono mały remont, jaki obnymał najpotrzebniejsze roboty. Zdemontowano poczaste wtedy też i ikonostas. W 1967 roku przeprowadzono remont dachu, poczasty zmieniono obycia ścin, a w 1978 roku rozpoczęto paroletnie remonty. Zmieniono meryńczyma posadowlinia łeży, pidłochy, założono rynny, na bani łeży położono nowy kąt, zrekonstruowano ikonostas, w miejsce starej bramy na cmentarz wybudowano nową. Wszystko to te roboty przeprowadzono z inicjatywy odcia Czekaja i odcia Deszcza, dwóch rymokatolickich świaszczenników. W 90. rokach prodłużano roboty. Wymieniono wkrycia blachy nad chramą wiernych i ołtarią, wymieniono doszkłania izby i stolarku, przywerneno malarsku dekorację bani łeży i arkadowego fryzu na załomi dachu chramu wiernych i prywydnych litarń, wyżyczok nad ołtarią i chramą wiernych. Wkryto też daszką i poczasty peremurowano ohorodzenia cmonteria. W tym czasie też w diakońskich dwerach zawieszano podczas niższej konserwacji kryła carskich worot. Cerką i ohorodzenia znajduje się teper w dobrym stanie. No to nie ostaje nam nyczynczoho, jak się wybraty do Andriuki i samomu się o tym perekonaty. Dziękuję wam za dnes i czujemy się o tydzień, kiedy macie propozycję następnego zabytku Lemkołyny do omowlenia w registrze zabytków. Pyszte, na pewno zrealizujemy wasze domki. A tymczasem majte się dobri. By się dłała Natalia Małecka.

0: Jest oj to rok 2 czerwca junija 2026 roka. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Władze 9 maja w budynku Osyrytka Prawosławnej Kultury Elpis w Korleciach odbyły się przesłuchania w ramach 21. konkursu recytacji lemkiłskiej poezji. W podii uczestniczyło wzięło ponad 60 uczeników osnownych szkół, które zmagali się w paru wiekowych kategoriach, przedstawiający twórczość lemkiłskich poetów z różnych literaturnych periodów. Konkurs od roku stanowi ważną formę popularyzacji lemkiłskiego języka i literatury tworzonej w tym języku. Uczestnicy reprezentowali publiczne i niepubliczne szkoły, w których wedyny je wczynia lemkiłskiego języka. Zgodnie z regulaminem, każdy z recytujących przedstawiał dwa twory różnych autorów, co dawało szansę wkazać stylistyczną i tematyczną różnorodność lemkiłskiej poezji. 30 maja w Nowym Sadzie w Serbii odbyło się wstanowiające zasiadanie dwóch struktur, co dzieją w ramach Nacjonalnego Sowietu Rusyniu, Grupy za Naukę i Grupy za Młodych. Stricza miała organizacyjny charakter i stanowiła formalny początek działalności obu grup. Grupa za Naukę będzie się zajmowała inicjatywami związanymi z doświadczeniami, dokumentowaniem i popularyzowaniem znań o języku, historii i kulturze Rusyniu. Jej wedoczem jest dr Julian Ramacz, a funkcję jego zastępnika objął dr Michajło Fejsa. Grupa za Młodych zosereduje się na działalności, jaka tyka młodego pokolenia, włącznie z edukacyjnymi, kulturnymi i integracyjnymi projektami. Wedoczem tej grupy jest Darko Zagorac, a jego zastępcą stał Petro Chromosz. Oba tiła mają doradczo koordynujący charakter i mają za cel podtrzymywać rozwój kulturnych i naukowych inicjatyw w ramach rosyjskiej wspólnoty w Wojwodyni. Polskie Genealogiczne Towarzystwo ogłosiło na swoich socjalnych mediach, że zaczęły się roboty nad nowym projektem digitalizacji metrykalnych aktów. Następną eparchią, z którą towarzystwo ruszyło współpracować, jest Ryszyłska eparchia. Była ona stworzona w 1992 roku przez wydzielenie obszary z Przemyślskiej i Tarniłskiej eparchii. Duplikaty metrykalnych knih trzymane w archiwach tych dwóch eparchii leżyły się tam. Nie były передано do nowo stworzonego archiwu Ryszyłskiej eparchii. Proto skanowane będą oryginalne knihy, które znajdują się w parochialnych kancelariach. Z tej przyczyny, mimo podpory Ryszyłskiej kurii, poślednie rozwiązanie o tym, czy dozwolić na skanowanie, należy do każdego po jednego parocha. Skany będą publikowane na sajcie Skanoteka. Polskie Genealogiczne Towarzystwo dzieje oficjalnie od 2006 roku. Wede bazu indeksiu Geneteka ta bazu skaniu Skanoteka, w których można znajdzie archiwalne informacje z różnych części Polszczy. 25 lipca juleja w Mykowi na schodniej Słowacji odbude się Festiwal Mykowa 2026. Podia nawiązuje do Andy Warhola, którego korzenie sięgają toczno toho rusyńskiego seła. Nie będzie to pierwsza edycja festiwalu. Był on organizowany rokami, teraz wertat po paru rokach przerwy spryczonej pandemią. Tegoryczna podia ma jednać rusyńską kulturę, współczesną sztukę i dziedzictwo rodziny Warholiów. Ma się to stać za przyczyną czesnych koncertów, wystąpień, warsztatów ta innych aktywności przygotowanych organizatorami. Więcej o projekcie możecie czytać na sajcie StartLab.
1: To były nowiny Radia LMFM.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ся курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж спіття не втіче. Стан, небоже, пізрий. Po wytołczeniu drogi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu, żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, szumyt jalecia.

Dobry wieczór, zapraszam bardzo serdecznie na słuchowisko i na następny czas noweli Partyzant Petra Polańskiego. Serżant Jeftych jednako nie spoczywał. Win oddilił się od towaryszył i piszeł do inczoho diła, gdy wyjawiło się, że gwardyja nie była jedyną jego cilią, że win z prywyczki wtiachnął się w jej riady, że ona nie była dla niego nowistiu, a znanym już lagrom. Win natiachnął, jak należało, siru gwardyjsku bluzu i bobrową szapku, ta wstupił do bohato tapetowanych w heliotropowym aromati spowytych saloniu arystokratki. Anny Rożyckoj, żeby z jej aksamitowych róg pryjaty na grudy czerwenu kokardu gwardyjsku oznaku. Ine omynuła jego uwaga, że biła ruka damy, która pławała w heliotropowych perfumach, zatrymtiła w czasie przypynania, a i win czuł, że pianije od heliotropowego czaru. Ta młody sierżant nie tremtił już na widok żeńskoj, opianiujuczoj szalenosty. Win niespokoją owładanej był lem na dwa spominy. Onoj marsylianki respublikańskiego motywu, przy kotroho zwuka horiło jego lice, a drgajucza ruka kłała się na szable. Niespokój burył jego krow raz iszczy na inczu mysel, barże już beznadziejnu, koli win samitni stremył gu swojej cili. Wyszął na trotuar. Ohornuła go jasnyna dnia, choć mraczno pozerali jego oczy, temny był dla nich świt. Chłodno smotrył win na świtowu burju, szalinstwo, ta z toho chłodu obudł go gwardyjański taraban. Na prostoranni riny, što rozstyliła się popry kolyśnim kniarzem hradi, błyskali wistriata, przemieszczali się masy sirych bluz. Nowy wojenny sojusz, narodowy polskie ochotniki organizowali się, wylichali na szerokie łuchy. Zo starej miasteckiej weży trepotała czerwona fana, a po restauracjach, kawiarniach, publicznych miściach wsiady pekły oczy totyże bahriany kokardy. Wrnuła się z riny gwardyjska brygada. Szumni i hulaszczo zrobiło się w miści, po wszystkich schodowych miściach kopet życia, zbiszena neochraniczenis. Lem je w tym, nie idę ze stychiją, nie zlywać się z niezauzdaną weselistiu. Win budył bezmyślni po temnych uliciach mista i zmuczony wernuł się do swojej stancyi. Neobyczny zapach obudył go. Na stoli stojała świeża wiazanka kwitia, złożona wydymo z mysną żenoczą ruką, a aromat to znany heliotrop. Czemely ty duszu? Ta ne w syli był diaty na duszu serżanta, koi w ti temno hejby na puszti bezhraniczni, de oka ne zawisysz i dusza ne spocznę. Jeden jem, besidował Dosia, tak muczaczo o jeden na świti. Żażda mia pecze. Najdłucho, choćby w ohrobi, bez niej porożnio mi na świti.
bezcilni. Ach, ona! Przy drzwiach poczuły się kroki. Pak otworzyły się one i szpakowata żydiłska broda, ta wiaska tenderyci wykukowali z osiny. Wojt! Rozkazał je w tym. Żyd krocznął i wizrył się nieśmiło. Neje ich? Neje nikoho wece? Aj, presławny panowe, to ty gwardyjci, sławny, że sławny. Le mi jakosy żal się zrobiło tołdy toho kapitana, bo znatia Szlojma, zastupnik Solomonowego rabbi. Var, wydobył jest daszto? Pererwał je w tym. A czoho by zastupnik rabyna nie wynaszał? Le może pan serżant, przypominając sobie cywin, nie był zo szramą na lycy? Hej, zo szramą od podjachnienia szablą. Tołdy fest sprawa, zaterał ruky Żyd. Mamy już ślit. Hwar, to ta w karmazynowi dziobci rozpowiadała. Ona wydiła ich. Jakich ich? Joho i... Szto? I ona... Moja... Hej, to ta selanka wydiła ich. One stawale pit winci w jedniej tutyszniej cerkwy. Tu się pobrali. Człowecze! Tako ich jojczał sergeant. Niemożliwe! Ona, Jelisaweta, breszesz! I sergeant potrias Żydom, kotry inny na żarty się ostraszył. Aha! Zagadał Żyd. A czy niemożliwe, by się one pobrali. I tako ich chciał wyjty z kunaty, ta sergeant strymał. Dżdy, teperincza sprawa, do czego sinczoho posłużyt mi partyzancka szabla. Win mi przyjatela tak mi pidyszą. Hwar, de win. Żyd ściachnął ramena. To już tak lekko nie pide. Szeroki, dalekie Karpaty i podila szerokie, takoho by szlojma nie odnaszą. Lem to ty gwardyjci, aj. Choć sam osobom to sławny lude, ale myszny i hemory nie znają. Bez pamiaty siedzi sierżant. Nic mu schodyt, nie spaniom, blidym i złamanym zastaje ho swytania. Drgajut promieni sącia, perszy wistnyky świtła, nadziei by rosnuty, wzmachaty się. Świt świżyj, życia swobodą brmije, a jednako wianut, wszytkie projawy, wszytkie zarodki szczęścia, bezpowrotni stratyli się w tem rjawi rozkiszny wydinia, a pustynna mertwota stoit pred nami, preślidujucza tane do odczytania, otrowna dla duszy iluzyja. Pomały dwychnął się je w tym, wydił bobrową szapku i wyszedł góra niszniomu świtu. Sące opromenyło dawnej kniażej Herat. Jak mityczna budiula błyszczał tam ranisznim srebrom stary zamok, sywy świdok wszytkoj jasnoj dawnyny. A z jirskoj wysoczyny rozderał ranisznij spoki. Tyszynu hoło z cyrką noho dzwona ozywał się żalisno, jak jojk prychno blenoj duszy, szto po pryslezach się śmije, hejby dityna żadną wzerajucza się do projatoho świtła zastuplat oczy ruczkami.
A tak było i w narodzie. Jojczał pit ciężkim hnetom, a przy perszych promieniach zbliżającej się swobody ciszył się czerez slezy. Na dneska to już wszystko. Na następny czas zapraszam już za tydzień w piatnyciu. Czytała Monika Tylawska.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchard z zachodu ze swoją audycją Tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby one nie odeszły i gdyby nie były rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: od teatru do stowarzyszenia.
0: Zapraszam do słuchania besidy. Dnes specjalnie dla radia LEM FM budu besidował z człowiekiem, który poświęcił swoje życie w ciłosty dla spraw lemkiwskich i dla organizacji lemkiwskiego kulturnego życia. Daj Boże dobry dzień.
2: Daj Boże i Wam, panie dyrektorze.
0: Przedstawcie się nam, jak się nazywacie, gdzie jste się rodzili.
2: Andrzej Kopcza, wedoczy Stowarzyszenia Lemkiw.
0: Powiedz nam, gdzie jste się rodzili.
2: Jak to siduje wanie, że na posterii się urodził chyba, ale to tak naprawdę to im się urodził w Chobieni 64 roku temu nazad. No i tak naprawdę jeszcze nie ciły życia, bo tak naprawdę zacząłem się tymi sprawami interesować. Znaczy, przejem się czuł Lemkom, ale dla lemkiwskich spraw, jak to pan redaktor ładnie określili, to im zaczął się nie ma zanimaty, jak już im miał prawie 35 roku, także to już jest. Nie był już taki młody, jak choćby nawet i wy, którzy byli młodszy, jak to przy Michalowi prywatnie pomagali. Ale myślę, że tych 30 roków, no prawie 30 roków, a właściwie nawet 30 roków, bo tak w Pitkonie roku 78, więc to tak było, jak im zaczął czasem dumać o tym, no to już połowina majże mojego życia, które im poświęcił.
0: A jak to się zaczęło, żeście się zaczęli interesować lemkiwskimi sprawami?
2: To znaczy, że by się było, że sam się czuł Lemką. Był taki moment, że miałem do wyboru być dalsze Lemką, albo też już takim, nazwijmy to, nie do kińcia. Znaczy Lemką, ale nie do kińcia. Co domowo o tym, że mam się, że nie jest Polką, ale ostatecznie. Rezygnowałem z tego, tak powiem wprost. No.
0: Czy to was powstrzymało przed żeniaczką z Polką?
2: Przede wszystkim to, że byłem jeszcze młody, bo miałem dopiero 26 roku, 27, no to to. A po trochę, no, podumałem sobie, że może będę lekszy to zrobić, kiedy się zwiążę z Lemkynią. To nie jest jednak gwarancja, że będę te bez perspektywy roku może to powiedzieć, że to był dobry wybór, ale też z drugiej strony znam, że nie jest żadnej gwarancji, że jak będę z naszych, to będę pozwalała, tak powiem wprost, robić to, czym się człowiek interesuje. Moja żona znała, za kogo się oddaje, a to już był wedoczym stowarzyszenia i już zaczął robić watry w Michalowi, więc to już jakby był jej świadomy wybór i to jej się nasz wielka wdzięka za to, że zaakceptowała na murzach człowieka, z którym o którym już znała, że nie będę siedzącym doma. No i to był rok. Znaczy, może tak, w 78 roku czy byłem na watrach bortnim, który wspominam tak różni. Na pierwszym byłem w 76 roku, byłem może 4 godziny, może 5. Przyjechał pan z Wałbrzycha, to gdy pracowałem w teatrze. Pogadałem to wszystko, że tam się wijało, i myślałem, co ja tu robię. Nie za to, że tam są swoje ludzie, ale za to, co się tam dzieje i syn. Jak im widzi, jak chłopczyska na sył, nie będę wymieniał nazwiska, bo znam, to pamiętam, nesty dziewczatyska na sył, na scenę, żeby występowali w roli, znaczy w konkursie mi ten sobie podobał, no nie, to nie moja branża. Ja im myślałem, że to tym ludziom, co tu przyjeżdżają, się należy to sobie wece. Oczywiście. Wybory mi wszystkie były fascynujące na wszystko. Trudno by się dłaczyć na chłopiu, ale chłopie. Ale sobie podobałem, że można to wece interesują tego. No i tak im się zaczął kombinować, że można to. Ale ja nie dumałem to do organizacji, dumałem to bardziej o czymś takim, jak bym pracował w teatrze, to im sobie podobało, że warto by było, może coś związanego z Lemkowiną, stworzyć. No i to tak w 76 roku jeszcze nie było mowy, w 77 widziałem to, znaczy byłem, że prawie cały czas, tylko sobie to wszystko otrzymał. czy zjadałem się, no jak to angażowałem się, choć na początku, na pierwszej partii, to sędziłą mecz, to taka stodoła była w Bordin, to było co, za stodą takie było boisko. Nie pamiętam, że strasznie mnie Bordniany zwozywali, że stronniczo sędziłem, ale dalsze będę człowiek z tymi kuzyn, tylko to nawet nie znam, że jestem kuzynami, ale już bym to odznał, że jestem kuzynem.

0: No i już taką dramę napisał. To był dramat faktycznie. No i zacząłem grać wykonawcą. To nie było takie łatwe, bo jak się człowiek pisze, to nie pisze, nie rachuje, koło będę mał, tylko pisze to, co mam w głowie, to wyprodukować na papier. No i po tym trzeba było grać wykonawcą. No to skończył 1 listopada, pamiętam, 1978 roku. Tu już był w Michalowi na pierwszej watrze. No, byłem bardzo rozczarowany tą watrą, bo przyjechałem tu koło godziny 3. Tak jest to autobus, to on jechał tutaj.
1: A to się nazywała Łatra wtedy?
0: Nie, to się, znaczy, to było tak, Romaniaka, co to zachwalali, młody Romaniaka, że zapraszają na Watru. Na Watrze tam czułem tak to, że one przekraczają, że to Watra jest w Orach, a nie tutaj na zachodzie. No ale Romaniaka, to był to Jurko i Petro, no uważali, że to jest Watra i to wiadomo, że to była taka kuźni preza, można powiedzieć, rodzinna, bo to jakby osobą, która to Watru tutaj wziął, to był ich nianio, pokini, Michał Romaniak. No i tu im przyszedł, pole jak pole, to cerko się budowało tutaj. Smutno, gdy sam się w cerku buduje, znaczy coś tam muruje, Romaniak, coś parę kasy ludzi. Nic więcej nie było tutaj. Ja powiedziałem, gdzie to jest Watra? A budę tam po wieczerni. Bo to po wieczerni, to bardzo specjalnie, nawet nie znam, że to jest wieczernie, bo nigdy mi się tak z tym cerkownym sprawami nie interesował. No, to budę, jak budę, to budę. No to tak, ktoś jak kluczu, to tamto. W końcu skończyli, to jest około 4 godziny czy 5. Zaczęła się próba. A to tam taka scenka jest wybudowana w sobie. Catering jest. To w Polsce tam była taka scenka maleńka, tam może 4 metry, może była, może 5. Na takich kubiczkach. No i tam zaczęła się próba. No i już był problem, bo mi się kurtyna nie chciała. I kurtyn, bo witer, gdy się zerwał, to Michałowi rydko w takim czasie, bo wszystko było, speka była jak dneska. No i mi to ta kurtyna tam litała. Ja powiedziałem, to dajcie, jak jest taka, żeby taką mała pochwę i kawałek dzwoni. I łańcuch włożcie do serediny, to będzie to się składało ładnie. A tak się robi w teatrze, kurtyny teatralne, tak gdzie ja jest, że mają po prostu obciążenie z łańcuchów, bo się do łańcuchu układają. Niczego się tak nie układa. No i tam to pamiętam, że pan Romaniak był taki, to już mi się przedstawił, że pracuje w teatrze, no to już czasem było takowo. No i tak się zaczął mi romans z Michalową. I z panem Romaniakiem i z Michalową. Potem się pojawił pan dziadek, przyszedł taki elegancki pan, trochę się świduje po polsku, tam to zemrzeń. Gdzie tu jest Michalizm? Bortek czy to? Przyjechał do Michalowa i nie zna, gdzie jest Michalim. A okazało się, że on zaczął próbę z panem Romaniakiem, tylko że on po prostu wysił samochody i wyreszył na to dziadek. Gdzie tu jest zdrowy? Panie, gdzie tu jest? Czy tu jest Michał? Czy tu jest Michał? No i tak. A to napisał pan Tot, chyba Michał jako sobie taki skarż. No i się okazało, że to byłby element to. No ale... No i ta bata się odbyła, tu pamiętam, że już nie pamiętam, czy ona była, to i tak, było chyba pod koniec, było strasznie studena, pamiętam, w nocy. Było tak studena jak Francuz. No ale byłem na tej wartie, widziałem na tej wartie. No i potem kolejny taki etap ważny, to był 8 grudnia, jak dobrze pamiętam, 8 chyba, tak, 1978 roku. Kolej to przez przypadek naszyłem się na Stryczy z Jarosławem Hroszczakiem, a to w Stryczu organizował Metro Rosynko w Legnicy. Ja dostał zaproszenie tak od Bohdana Horbala, ale to tak na zasadzie taki, że myśmy się nie znali za bardzo. Ale myśmy się jakoś przez przypadek wrócali z Stryczu i mi powiedzieli, że czy chcą, bo nie ma czasu. No to piszłem, to spojrzałem z Wałbrzycha, to wiem, ci czas był w Wałbrzychu. I to wyglądało tak, że Jarosław Hroszczak, no, potem się został ośmiany. Jak to Jarosław? Nie od razu. No. Ale cały czas dumą, żeby spojrzeć organizację. No, że trzeba, bo że to, że tamto nie. A ja wyskoczyłem, że mam dramę napisaną i gadam aktorium. I Jarosław powiedział, w kurwie jest mnie strasznie, bo ja chciałem, żeby się ludzie zaangażowali, a ja powiedziałem, że... A ty cały czas mówisz, że jest z tym teatrem. No i to się wkazało. Wkazało się, że teatr bardziej chwytył jak to organizacja. Bo pamiętam, że po tym spotkaniu Stryczy... Petro Kosowski, który jest w Ameryce, Stanach Zjednoczonych, USA,

0: się dojedą, przychodzą do mnie, powiedzą tak, na kilku ty potrzebujesz ludzi. Ja powiedziałem, bo tak są 40. No, powiedziałem tak, od mnie to musiał 15 to naszło. Ja powiedziałem, co? 15 to ludzi? No, ale, no i, no i było to Kosowski, to nie tylko Kosowski, bo tam byli Brejanek i tak dalej, i tak dalej. Mytro się Rosynko pidnią, że im to jakoś spotkanie zorganizuje, no bo to, tekst był pisany po polsku na początku. Potem mi to tłumaczył. Na próbach my to poprawlali i pamiętam, że przyjechałem, to było chyba setko czasowo, a po Jordanii przyjechałem do tego, do Legnicy. No i to spotkanie, mamy też tym pasalczy parafialni, to Jaworzyńska Deliat, jeszcze tej sali jakieś to podleje. No i poszedłem do tej sali, a tam smoczył ludzie ty ukożyli, znaczy ja szczerze wyraty, że no to niemożliwe, żeby naszą, mają tylko ochotę do teatru. Oczywiście nie wszystko się zaangażowali, ale to też, co się zaangażowali, to już do dneska są zaangażowane. No i tak się to zaczęło. Zaczęło się pierwsze próby. I na jednej z prób synko mi to pyta tak, słuchaj, może by taką organizację, może by to, tamto. Ja powiedziałem, to nie jest sprawa. Listu byśmy zrobili, to tam, nie jest problem. Lista jest, podpisuję się, nie wiem, czy się pierwszy podpisał, w każdym razie to inicjatywa. I no i tak mam potem statut im projektował. Ja no to będę z Ligi Kobiet im korzystał. Bo akurat nie w teatrze, w dziennik ustawowy i pójdę do głównej księgowej. Masz jakiś ten dziennik jakiś ustawowy. Co masz za dziennik? A to. O, jest statut Ligi Kobiet. No i wziąłem statut. Kuzyn wziął od statutu UTSK o Cilach. No to będzie mi się podjęło. No i tak, no i tak im zaczął się to angażować. Założycielski, no to był chyba 4 marca oficjalnie, już był statut przedyskutowany, zatwierdzony. No i trzeba było zanieść tylko do urzędu miasta, no pardon, do urzędu wojewódzkiego w Legnicy, do Wydziału Spraw Obywatelskich. No i czekaliśmy 2 tygodnie. W tym czasie w Polsce się kończył okrągły stół, już było wiadomo, że idą zmiany, że nie będzie specjalnego problemu z urzędem.
1: A z kosze z tym mole z restauracji
0: to znaczy były próby, ja w tym czasie nie byłem jeszcze zaangażowany, znam, że były próby w Gorzowie. No gdyby się dowiedzieli o tym kongresie, znaczy o tym zjeździe, który miał być w Gorzowie bodajże w 57 roku, gdzie się zjechali tam z wrocławskiego województwa, nazwijmy to umowni delegata. No ale organy bezpieczeństwa obstawili dworec, czuję, od nożnej świtki. No i po prostu każdego, kogo mali, a znali, po co przyjechał, no to powiedzieli mu, żeby się dał w najbliższy pociąg i wertał do mnie, albo do autobus, od którego przyjechał, bo nie było problemu. Znam, że po tym w Gorzowie były jakieś próby. Kto to robił, to nie znam. A tu byli chłopni ludzie, którzy stworzyli watru w chorach. Byli tu Choroszczak, czy Hołni Jarosław. Była tak zwana, dajmy na to, młoda to inteligencja. No był Tuchanowski.
1: Chcecie nam powiedzieć, że Łatra w Chorach to była organizowana przez Lemkiu, nie tak jak teraz przez Ukraińców?
0: No, oni twierdzą, że są Lemkami. Powiedzmy sobie tak. O kilku mi wiadomo, watru w Chorach wydumał, ale trudno powiedzieć, kto naprawdę z tych dwóch panów. Poety lemkijskie, czyli Petro Tuchanowski i Władek Hraban. Problem był taki, że to, że oni są wydumali, no to nic nie znaczyło. Na szczęście była Lemkowina. I oni dokonali takiego sprytnego zabiegu, no bo to ja był po urzędach. To takie zgromadzenie. Pamiętajmy, że to był stan wojenny w Polsce. To jeszcze był stan wojenny, dobrze pamiętam. 22 lipca. A to zaczęła się chyba 22 lipca. I sam wziąłem do tego. I to zostało, to nie była watra. Watra się tylko tak umownie nazywała. To były warsztaty artystyczne zespołu pieśni i tańca Lemkowina.

0: Dla tych, što teper włączyły nasze lemkińskie radio, przypominam, że dneska besiduju z artystą, reżyserom i weduczym Stowarzyszenia Lemgił pierwszej po drugiej wojnie światowej lemkińskiej organizacji w Polsce, panom Andrzejom Kopczą z Wrocławia, a rodzennym już po akcji Wisła na zachodzie Polski w miejscowości Chobienia na Nyżnym Śląsku. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy, Mirko Orchacz z zachodu.
1: To Lemkowina firmowała, to tu pierwsze spotkanie w Czornym i w Uściu, gdzie składany pamiętnikom żołnierzy Gwardii Ludowej i partyzantów łemkowskich Linec pamiętny. Także tam właśnie Trochanowsko i Władek Hraban byli jakby tym, które to troszkę zaczęli. O innych osobach, które są teper, które organizują, nie było mowy. To te ludy, owszem, był Gocz, Teodor, pokinny teper niedawno, poskoczy mer Teofil Dubec. Było paru ludzi, którzy śpiewali w Lemkowinie, znaczy, którzy tam kuźmy dijali, jak tam śpiewali. No, Paweł Stefanicki też się tu angażował. Ale to wszystko było na kanwie Lemkowiny.
2: Lemkowina, przypomnijcie nam, to był ansambl.
1: To był ansambl piśni i tańca, choć w Inchołogi był ansamblem piśni stworzony przez Jarosława Trochanowskiego, który dijał między 60-tych, bodajże 9 rok, tam potem była przerwa krótka, do 78, znaczy praktycznie do początku, no nawet do 10-tych, przepraszam, bo tam była przerwa właśnie do 80-tych, potem byli firmy Łowatru, potem niby to był komitet organizacyjny, to już bodajże się było, chyba to było już było w Hańczowni, ale pierwsze to 200 czy umownie nazywane watramy, to na pewno firmowała Lemkowina. Ansam dijał do połowy roku 90, jak dobrze pamiętam. Jeszcze tu w Mycheroju wystąpiło po raz pierwszy, jak stowarzyszenie robiło pierwszą watrę, to w 90 roku. I potem jeszcze raz byli chyba w 95, jednak o tym właśnie Jarosław ohołosił na watrę, że zawisza dijalnie z Lemkowina. No i to rok początkowo 80-tych i to była aż, znaczy przepraszam, to dwa razy było czarne, potem była Hańczowa, doszło do takich incydentów, ale to na portaku nie rady, że tam pisali, że to nie chcemy Ukraińców na dorozie. Pogoda była tragiczna, bolało cały czas, jak to na Watrach, w Chorach, tam wszystko był problem z pogodą. No i potem było Bortne. Bortne było najbardziej takie romantyczne, to znaczy to już było takie, to się jakby co wkazało, to tu sił, to pierwsza w 76 do 90 roku. I to było faktycznie, tam było apogeum i tam byli hołowni Lemka. Przyjazdy z Ukrainy były bardzo ograniczone. Jak w Bortnie w 79 roku pojawili się symboli Tyzuba i tak dalej, no to szybko było to wszystko likwidowane, zakazane, znaczy w tym sensie, że zaraz ludzie kazali to schowaty i się nie wkazywaty. Także to były takie czysto lemkińskie. Ale było wiadomo, że po 80, po kolei Watra zaskoczyła, a zwłaszcza w Bortnim, to zaczęły się ruchy ze strony proukraińsko nastawionych, umownie nazwijmy to dijacze, żeby to tu Watru premiaty pod egidą UTSK. No i tak się stało. Z tym, że pamiętajmy o jednej rzeczy, bardzo ważnej. Pierwszy Watru w Żdyni ma organizować Stowarzyszenie Lemki. 31 sierpnia 1990 roku, tak, 90 roku, odbyło się spotkanie w Żdyni, w którym wzięli uczestnictwo twórcy, to jakby na szkołę. Władek Hraban, bo wyjechali Nyską, Jarosław Trochanowskiego. Jarosław Trochanowski, Petro Trochanowski, Władek Hraban był z tej inicjatywy grupy, byłem ja i Stefan Kosowski ze stowarzyszenia. No, Petro Trochanowski był też stowarzyszeniem, był zastępcą w tym czasie. Stefan chyba też był zastępcą, tak, Stefan był zastępcą. No jest taka przyjechała wierchuszka i tam miejscowe gazdowe, to znaczy był tam na pewno, nie pamiętam, Czuk to na pewno był, a drugi był Dokla się nazywał. I tam było tych kus miejscowych. A wymienię tu dwa nazwiska za to, że oni wykupili teren, bo tyle mogli jako gazdowy od Agencji Rynku Rolnego, to się właśnie nazywało, ale powiem, to był teren popegeerowski jakiś taki. Tam by się to było też warto. Myśmy tam byli, my to wszystko zbawradali. My byli pewni toho. Krużok powstał z Stowarzyszenia Lemki, Krużok w tym. Szlantelem Czuchta był szefem z Dynin. I były takie wstępne zapowiedzi, co będziemy i jak robić. I to jest 31 sierpnia 1900 roku. I na połowie marca czujemy, że się zawiązało zjednoczenie Lemków. Mało to, że się zawiązało, to mógł się zawiązało, to został Teodor Gocz. No i tam się pojawiły nazwiska, które do tej pory były kompletnie nieznane. Przynajmniej nie czuję o nich, żeby się aktywni, choćby w tych wartach, w chorach aktywni byli. No bo Szczepan Hładek, który Oszlantiny, nie wiem, Doński był na pewno i tak dalej. Michał Doński, Michał Cap. I nagle się okazuje, że to będzie, VATU będzie robiło objednanie. Nam odesłali peczatkę, którą im dali, czy to Mikachowie ma to peczatkę. One nawet informowali, że taka stricza była, że to. I okazało się, że VATU robi to. Myśmy nie mieli szans tej VATU zrobić za to, że po pierwsze zemla nie była nasza. To tu zemlę oni oferowali, znaczy Czuchta, Dokla. Chyba Dokla. I ktoś jeszcze jeden, bo trochę okazji to kupiło, to 7 hektary oferowali objednaniu, czy zjednoczeniu. Każda impreza musi się odbywać w oparciu o mieszkańców. Jeżeli nie będzie, to będzie tylko... Nie będzie zrobić, ale też może zaszkodzić. No, taka jest prawda. No i nie wiem, co z tą mariśmy zrobić. To ta watra w Żdyni, pierwsza, już się odbyła pod egidą. I nikt to praktycznie, nawet Władek Ramon chyba nie był w tym uczestnicy, przynajmniej nie pamiętam, bo chyba nawet Lemkowina nie wystąpiła już wtedy, tylko była Lemkowina z Lwowa, pewnie pamiętam. Ale był jeden problem, mały problem, to był problemem byłem ja, za to, że, znaczy taki, nazwijmy to problem bardziej prestiżowy. Zwyczaj był taki, że VATU nastąpił rozpracz Lemko roku poprzedniego. No ja byłem w 80 roku Lemką roku, no bo wtedy pamiętam, że ta agitacja jakaś wyszła i kto sobie się dło, że to było słaty, nie na kopczu, Lemna Hładyka. Pierwszy to nazwę go Hładyka, kto to jest w ogóle Hładyk, nie mam pojęcia. Ale to był 79 rok, no ale... A to po ukraińsku tak, nie wiem, to nie byli, może czy byli... No to nie byli Ukraińcy. Za kordonu nie byli to miejscowo jakoś, znaczy miejscowo, z Polski. No i w każdym przypadku, ale to gdy został ja wybrany, no i przypadł mi zaszczyt, to pewnie nikt nie duży o tym, że to by się dłużej pamiętał, że pierwszy władców w Żdyni to sprawiałem ja. Także mam taką satysfakcję z czasem młodości, nazwijmy to.
2: Zakończmy może już temu Lemkisko Łatwy, w cudzysłowie Lemkisko i w Żdyni, i wernijmy się może do początku Stowarzyszenia Lemkiów. Jak to się zaczęło, żeście zawiązali to stowarzyszenie i kto głoszył do... Kto był członem Stowarzyszenia Lemkiów?
1: Ja już o tym wyszedłem, że na 3 majże probi, no to była desy... Koniec lutego, przepraszam, chyba koniec nawet stycznia 1979 roku. Metro Rusynko podeszło i pójdę tak. Znasz, może by jakąś organizację by trzeba było założyć. Możliwe, że go inspirował tamtym spotkaniem z 8 grudnia Jarosław Roszczak, ale nie było jakby takiego klimatu, nie było człowieka, który by zabrał tych ludzi i przytrzymał ich. Bo to, co te pisali, to tu pierwszy list, znaczy nie to, co to szło potem do uriadu, tylko taka wstępna, to były členy teatru. Był teatr najpierw, nie było stowarzyszenia. To się wszystko rozrywało znaczy paralelnie.
2: Toho teatru, to grał to tu waszą sztukę
1: tak,
2: od
1: Teatry Korynie i paru innych, ale wtedy to nas wtedy jednoczyło, że tak powiem, idea stworzenia tego spektaklu. Ale i w ramach tego spektaklu ludzie się podpisali, to tylko brali uczest, ja nie pamiętam czy wszystko, ale chyba tak. Bo to było takie to wszystko spontaniczne. że deklarujemy chęć powołania organizacji, nawet nie była nazwa jeszcze, nie było nazwy. O tej nazwie to my też debatowali 4 lutego, pamiętam, żeby coś odnosiło, żeby to zadebatowali. Ale tam na tej liście były takie nazwiska, jak to, myślę, że chyba dobrze pamiętam. No, oprócz mnie, Mitra Rusynku, był na pewno Dymitr Trochanowski, chyba Anioł Dziadek gdzieś pisał. Tam było, tam praktycznie byli, to byli w tym dniu na probie. To był chyba drugi akt robiony, to było, tak dużo ludzi było, bo to w pierwszym akcie było mało ludzi, ale w drugim było najwięcej ludzi. I pamiętam chyba, że to była druga woda, bo takśmy przybywali dwa razy w tydzień, czy tam trzy razy w tydzień, że byli ludzie, że aktami. To były trzy akty, w związku z tym akt drugi był najbardziej bohaty w czysło wykonawców. I to właśnie to wtedy. I to wtedyśmy, i tak, że to, że się spotkamy na takim zebraniu, to było chyba w niedzielu, to nie było, czy przed probą to było, mało by ty, czy proba mało by ty po. Najpierwsze spotkanie, jeszcze pewnie nie pamiętam. Nie, pardon, to była sobota, to było ekstra. I w każdym przypadku tak się zaznaczało. 4 marca, miesiąc późniejszy, ja przyjeżdżałem tu statut, o którym wysiedłował, dyskutowaliśmy na statuty, na liście organów założycielskich są takie nazwiska jak Stefan Władyk, stowarzyszenia, jak Tot, jak to się nazywał? Szost był na pewno, ale czy im to podpisał, coś nie pamiętam. Także tam nazwiska były różne. Różne były nazwiska. Co prawda, oni potem tylko twierdzili, że nie znali, że oni się nie deklarowali, no, ale jakby podpisał uczestnictwo. No, w każdym przypadku to u nas było dość hardy. Lista jest do dneska dostępna. No i teżmy to złożyliśmy w tym. Poklikaliśmy założycielski, przepraszam. I tak, to mi tak, to, jak dobrze pamiętam, chyba rachował 12 ludzi, 14, i byli tam między innymi, może około 3 minuty, ale na pewno. Zastupcami według czego był Jarosław Trochanowski, Stefan Kosowski. Nie, przepraszam, tak, Stefan Kosowski, nie, był Petro Trochanowski był pierwszy, Stefan Kosowski był drugi, Jarosław Trochanowski był sekretarzem, Stefka Dubec była skarbniką, a krim toho był tak, Jarosław Chomiak, Bogdan Gambal, dyżujący już dość długo Jarosław Zwoliński, Mitro Rusynko na pewno był w tym členu, Watral, potem wyjechał zaraz do toho, imienia już nie pamiętam, Watral na pewno był z okolic zimnej wody, nie z samej zimnej wody, Jurczyna chyba, dobrze pamiętam. Kto tam jeszcze? Nie, z Bukowy, przepraszam. I kto tam? W każdym przypadku, no kto tam jeszcze mi byty, już troszkę powiem, nie pamiętam to wszystko, bo to musiał prezydent. O, Mikołaj Paduchowicz był na pewno. To było roku temu, 29. I myśmy zostali oficjalnie zarejestrowani, stowarzyszenie zostało zarejestrowane, 7 kwietnia. Ale jak to się stało, myśmy to złożyli wniosek, jak dobrze pamiętam, albo ze Stefaną Kozacką, albo z Bytrusek, już nie pamiętam, kto był, Buliadi. I spotkałem się z dyrektorem ówczesnym, się nazywał Szenowski. I tak myślałem, tak, a po co mam nową organizację? Że macie UTSK. Wie pan co, gdybyśmy mieli UTSK, gdyby nas interesował UTSK, to byśmy nie byli. Nas nie interesuje ta organizacja ukraińska, tylko MKOSK. No to dobrze, to pozostawcie dokumenty, przyjęliśmy nasze dokumenty. I w tym czasie, byli tu już okrągły stół się kończył i było wiadomo, że będzie nowa ustawa o związkach zawodowych i organizacjach społecznych. I ona wejdzie 7 kwietnia. Życia. Pod koniec marca zadzwonił do mnie właśnie do dyrektor Krzyżanowski i powiedział tak, chcemy zarejestrować stowarzyszenie, ale na podstawie starej ustawy jeszcze, bo jak będzie nowa, to będziemy musieli znowu papiery składać i tak dalej, i tak dalej. Więc była wola polityczna, znaczy może inaczej, nie było sprzeciwu politycznego, żeby nas zarejestrować. To rozmowa, o której wspomniałem na początku, no to była taka wstępna rozmowa. A potem mi sam zadzwonił. Ale tylko trzeba tam w statusie poprawić błędy. Statut rachuje do Zajska praktycznie, bo jest tam niezmieniony. Więc były taką próbę. skrócenia. Ja patrzę stoi to teraz chłopo, to maszyn opisu, bo to polsku już jeszcze było spisane na komputerze, więc trzeba pełnić korty oks. Ale nie zmieniło się. I tam parę dni było zrobione, ale generalnie jest to sam. I okazało się, że na każdej stronie jakoś tam jest błąd. Znaczy przecinek, albo coś innego, albo to tamto. I musimy tych 20 stron przepisać. To była 15 rano, niech pan przyjeżdża do Legnicy. Ja byłem w Obrzechu. No dobrze, że byłem tu z następnym dyrektorem, więc specjalnie mi tam to nie miałem problemu, żeby wszyscy w autobusie pojechali. Ale był jeszcze jeden problem. Teatr było przepisać. I wtedy zadzwonił do dyrektora Teatru Dramatycznego w Legnicy, Józefa Jasielskiego, że chcieliśmy skorzystać z maszyny do pisania. To nie było aż takie oczywiste. A ta maszyna musiała być w tych wielu podobnych. Ale nie jest prawo, niech pan przyjeżdża i trochę. I siedzieli w teatrze, chyba do wpiłu 8 wieczorem i to statu im przepisował. Statu nie ma tych budów, a na maszynie wiadomo, jak się mówił, bo to właściwie to już jest to. To nie komputer ten, że można skasować. Bo powiem tak, że musicie to złożyć do soboty. A to akurat sobota była pracująca. Tak to jeszcze wtedy. I myśmy to ze Stefanem Kozowskim weszło. Zanieśliśmy to do soboty rano. No. 2 tygodnie przed tym, czyli to był 26 czy tam 24, jakoś tak, marcia. No i oficjalnie samochód został zarejestrowany. Ale na stali natis, przedwojenny jeszcze, ustawił o stowarzyszenie.
2: Ale to, co im zależało akurat, żeby was zesłali na podstawie starej ustawy, a nie nowej?
1: Bo powiem w ten sposób, że musielibyśmy rozpocząć siłę procedury od początku. Pójdę to po co? To no, możemy zarejestrować na podstawie. No nas to nie ma żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, bo to by oznaczało, że byśmy jeszcze najmniejsze przez 2 tygodnie. A to wtedy, jeszcze była jedna sprawa, to wtedy ruszyła lawina takich różnych organizacji, które się rejestrowali na nowi, bo nie, do czasu nie mamy. No. Nie znam, jak byli, czym nam tam chciał pomóc, ale powtarzam, że pan Krzyżanowski jakby nas zaskoczył im plus, że powie, tak go zarejestrujemy bez tego. Może nie znam, jakie były przyczyny. Powiem tak, to jeszcze była cenzura i czy ona już tak dogorywała, że było powiedziane, że ona, że już nie dało budyn. I jakśmy przygotowali premieru od Teatr Korini, to był 15 lipca, ja skorzył, bo chodziłem tak, miałem doświadczenia w teatrze. No, że warunkiem dopuszczenia do eksploatacji publicznej, do pokazu publicznego, to była zgoda cenzury. Piszłem do tego cenzora legnickiego, włożyłem egzemplarz, spotkałem się następnego za paru dni i powiedziałem tak, wie pan, teraz mi to już nie ma większego znaczenia, ja nie mam żadnych zastrzeżeń, ale wie pan co, powiem panu tylko tyle, że są w Legnicy osoby przeciwne wystawieniu tej sztuki i to nie są wcale Polacy. Tak mi powiedział wprost cenzor. Taka ciekawostka była. No, było to na pewno bardzo wielkie zdarzenie. Potem to zagrali w Nawarty w Bortni.
2: A bez tego pierwszy raz zagrali?
1: Pierwszy raz my grali w Legnicy na ulicy Leńskiego, był to Wojewódzki Dom Kultury. I tamśmy grali na tej wielkiej. No, to jest wielka scena była tam. I tamśmy grali to.
2: I jak ludzie przyjali waszą?
1: No, to było naprawdę wielkie, wielkie wzruszenia. Ludzie, no to oczywiście nastojacze, opleskę i tak dalej, i mnoga elita i tak. No, bo w każdym razie na widowisko trwało 4 godziny. 4 godziny i ludzie to otrzymali. Sala była pełna, oczywiście. No i to było coś, czego do tego czasu nie było. No i potem to też nagraliśmy.
2: A jak wspomnieliście z Kosze, były głosy protywne Tomaszu Sztuci. Czy po Sztuci były jakieś konsekwencje negatywne z to?
1: To był taki czas, że to już był po czwartym, to nie bardzo donosy, no znaczy, to trudno powiedzieć, jakie mogły być te konsekwencje, bo to były już kuźniejsze czasy. To nikt się tam nie czuł pewny swojego stanowiska i tak dalej, więc nie było żadnych takich. Ja o nich w każdym przypadku nie znam. No i w tydzień później, no, Spełniło się moje mrianie sprzed roku trzech. No tak ta powieść, trzech, 77, Węgiel był pierwszy raz. Kuzmera zainspirował też taki był film Skrzypek na dach.

Przypominam, że dneska słuchaliście w radiu LEM FM pierwszy czas wspomnienił znanego seret LEMKiu dijacza pana Andrija Kopczu, który rodził się już w miejscowości Chobienia na Czużyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czetwer za tydzień na godzinę 20:10 na drugi czas wspomnienił z panem Andrijem Kopczą. Mirko Orhacz z Zachodu.

0: Jest oj to rok 2 czerwca junija 2026 roka. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Władze 9 maja w budynku Osiedla Prawosławnej Kultury Elpis w Korleciach odbyły się przesłuchania w ramach 21. konkursu recytacji lemkiwskiej poezji. W podii uczestniczyło wzięło ponad 60 uczniów osnownych szkół, które zmagali się w paru wiekowych kategoriach, przedstawiający twórczość lemkiwskich poetów z różnych literaturnych periodów. Konkurs od roku stanowi ważną formę popularyzacji lemkiwskiego języka i literatury tworzonej w tym języku. Uczestnicy reprezentowali publiczną i niepubliczną szkołę, w których wedene je wczenia lemkiwskiego języka. Zgodnie z regulaminem, każdy z recytujących przedstawiał dwa twory różnych autorów, co dawało szansę wkazać stylistyczną i tematyczną różnorodność lemkiwskiej poezji. 30 maja w Nowym Sadzie w Serbii odbyło się wstanowiające zasiadanie dwóch struktur, co dzieją w ramach Nacjonalnego Sowietu Rusyniu, Grupy za Naukę i Grupy za Młodych. Stricza miała organizacyjny charakter i stanowiła formalny początek działalności obu grup. Grupa za Naukę będzie się zajmowała inicjatywami związanymi z doświadczeniami, dokumentowaniem i popularyzowaniem znań o języku, historii i kulturze Rusyniu. Jej wedoczem jest dr Julian Ramacz, a funkcję jego zastępnika objął dr Michajło Fejsa. Grupa za Młodych zasredzi się na działalności, jaka tyka młodego pokolenia, włącznie z edukacyjnymi, kulturnymi i integracyjnymi projektami. Wedoczem tej grupy jest Darko Zagorac, a jego zastępcą stał Petro Chromosz. Oba tiła mają doradczo koordynujący charakter i mają za cel podtrzymywać rozwój kulturnych i naukowych inicjatyw w ramach rosyjskiej wspólnoty w Wojwodyni. Polskie Genealogiczne Towarzystwo ogłosiło na swoich socjalnych mediach, że zaczęły się roboty nad nowym projektem digitalizacji metrykalnych aktów. Następną eparchią, z którą towarzystwo ruszyło współpracować, jest Ryszyłska eparchia. Była ona stworzona w 1992 roku przez wydzielenie obszary z Przemyślskiej i Tarniowskiej eparchii. Duplikaty metrykalnych knih trzymane w archiwach tych dwóch eparchii leżyły się tam. Не були передано до новоствореного архіву Ряшівської єпархії. Прото скануване будуть оригінальну книгу, котру знаходяться в парохіальних канцеляріях. З той причини, мимо підпору Ряшівської курії, послідні рішення о том, це дозволити на сканування належать до кожного поєдного пароха. Скани будуть публікувано на сайті Сканотека. Polskie Genealogiczne Towarzystwo dzieje oficjalnie od 2006 roku. Wede bazu indeksiu Geneteka ta bazu skaniu Skanoteka, w których można znajdzie archiwalne informacje z różnych części Polszczo. 25 lipca juleja w Mykowi na schodniej Słowacji odbude się Festiwal Mykowa 2026. Podia nawiązuje do Andy Warhola, którego korzenie sięgają toczno tego rosyjskiego sela. Nie będzie to pierwsza edycja festiwalu, bo on organizowany rokami, teraz wertat po paru rokach przerwy spryczonej pandemią. Tegoryczna podia ma jednać rosyjską kulturę, współczesną sztukę i dziedzictwo rodziny Warholiów. Ma się to stać za przyczyną czesnych koncertów, wystąpień, warsztatów i innych aktywności przygotowanych organizatorami. Więcej o projekcie możecie czytać na sajcie StartLab.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry wieczór, witajcie drodzy słuchacze Radia LEM FM z tej strony Severian Kosowski i witam was koło słuchania Trioch Świtiów. No i mamy wtorek, już drugi dzień czerwca. Zaczęliśmy ten fajny letni miesiąc, przede wszystkim fajny za to, że w czerwcu takiej niedługa zaczynamy wakacje. No ale do tego jeszcze kusisia, tak że ja drodzy słuchacze z wami budu. I cóż, zacznijmy to nasz wieczór z Radiom LEM FM.

0: Polskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
3: LMFM.
4: LMFM.
0: Hej.
5: I wertam do was dnes, drugi den czerwca 2026 roku, to 153 den wroci do kinča lešat nam się 212 dni. Czas żene do predu, ale my ne zwilniamy. Zrychtuję dla was fajną muzykę, tak że nie prodążam, lepsze posłuchajcie dobrej muzyki, jak toho, co teper dla was mam, ale to nie tak, że nie chcę do was dneska bisiduaty. Mam na was pewne dejaka informacji, ale o tym kurs pizniejsze. W dalszej części peredacze powiem.

0: Witamy słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.
1: Dobro slacze, wertam głową z tej strony Severian Kosowski i zaran u sreda, sredy na tyżnia, ale my dnes jeszcze to do wieczora w Radio Lem FM witirka się trymamy, odże chciałbym lem zanonsuaty, że zaranicznia sreda bude dołgym dniom, bo den zaran potrwa 16 godzin i trwino 30 minut, a schicącie o godzinie 4.18, zachit o godzinie 20.49. Tyszymy się, bo zaranicznia sreda takoj początkiem długiego weekendu bude. Kto oczywidno sobie na piatniciu wilne robić, dumam, że większość z nas tak sobie poplanowali z tym, żeby w piatniciu nie robić. No ale samo sobą najbliższy weekend w Polsce to długi weekend i z tego się wszystko tyszymy. Ja tyszymy.

Wertam do Was, drodzy słuchacze. Продовжуємо наші три світи в Radio LM FM. No i tu тепер bym хотів Вам дати to z naszego лемківського русинського календарію припомнути. Але тут календар відкривам і позирам, що тут не маме. No i може в першій черзі спомнімо на 2 червня 1860 року. То вродився Микола Губаш, півчоучитель і культурний робітник Medže Vojvodinskýma Rusnakami v Kocúri. Ďalšie 2. červťa 1912 roka to data narodzenia Ivana Kováča, rusínskeho právnika, politika i pedagoga. Ďalšie 2. červťa 1939 roka to tiež data narodzenia w tym przypadku Iwana Brovdyja, rosyjskiego skulptora i malaria, nositela czesnych tytułów, jaki pomer 2 marca 2023 roku w Mukaczewie na Podkarpaciu. To też data narodzenia 2 czerwca 1960 roku Iwana Miklosza, słowackiego ekonoma i polityka rosyjskiego pochodzenia. Możemy też wspomnieć na podiju 2 czerwca 1848 roku w Pradzie zaczął się Sławiański Kongres, ale też daty śmierci, odże 2 czerwca 1955 roku to data śmierci Jurija Hojdy, poeta i publicysty z Podkarpackiej Rusy. No i jeszcze możemy wspomnieć na Myrona Buduńskiego, jaki pomer tak samo 2 czerwca 2018 roku. To był znany rusyński pisatel i profesor na Wojwodyni serd tamtyśnich Rusyniu. Z Lemkowiny takoj nie mam żadnej takoj większej daty. No tulem jeszcze może dodajmy do tego Sławiańskiego Zjazdu w Pradze, jaki zaczynał się 2 czerwca 1848 roku, że serd uczestników tego zjazdu były oczywiście i karpackie Rusyny. Takoj to tylko z naszego lemkowskiego rusyńskiego kalendarium. Ja Was zachęcam, żebyśmy dalsze sobie posłuchali fajną muzykę.

jeszcze radny z Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Ne było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wem kinskie radio.
0: Lemkiewski głos w twojej chyży.
2: No i ja, drodzy słuchacze, do was wertam, bo dnes jakoś tak trafiła do mnie jedna gazeta jednej organizacji, która nazywa się, chociaż się nazywa Lemkiewską organizacją, ale niejako tą w żaden sposób tą lemkiewską organizacją nie jest, jest ukraińską organizacją, zaświadcza o tym swoimi działaniami, zaświadcza o tym členy tej organizacji swoimi działaniami, no i przede wszystkim statut organizacji też o tym świadczy. Czemu o tym biśiduję? Bo kiedy sobie wezmete presowy organ tej organizacji, to tam jest interwiu, jest dopis, który w bardzo nieprawdziwy sposób przedstawia historię Lemkiewskiej Watry, przedstawia to, co się podjęło na złami 89 i 90 roku. No i przede wszystkim jest to taka, podla mnie, manipulacja faktami. Także to kiedlem chcete tak zazryjte, nie podaję nazwy i organizacji, i tej gazety, ale wszystko dostępne pro was.
3: Słuchajcie tej pierwszej naszej łastywoczki Lemkiewskiego Narodowego Radia LEM FM

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tym lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.